0: To jest Radio ESK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.
2: Radio.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
1: Czwartek dziś, 21 dzień maja. Joanna Haliasz, dzień dobry. Oczko też dziś na termometrach do 21 stopni w Lesznie. I rano możliwy niewielki deszcz, ale potem ma być już pogodnie. Od jutra słonecznie i cieplej do 27 stopni w niedzielę.
0: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
3: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów.
2: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Padało w trakcie protestu, a związkowcy mówili też...
4: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
5: Nie mamy rynku węgla. Te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
2: A w Warszawie manifestowali m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Odłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszanie niedźwiedzi, przekonuje rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Mężczyzna znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
6: To są paznokcie, widzisz?
7: A to świeże, to z wczoraj.
6: To świeżutkie ślady. Ja wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
2: Usłyszał dziennikarz szewski Mateusz Chłyston od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
0: SK Leszno News.
1: Joanna Haliasz. MPEC w Lesznie szykuje nową taryfę za ogrzewanie. Według zapewnień ewentualna podwyżka ma być symboliczna. Spółka projektuje właśnie wartą 152 miliony złotych inwestycje w kogenerację, doprowadza ciepło do akwawitu i ostatecznie pozbyła się słynnego luksusowego Audi Q5. Dwaj Gruzini usłyszeli zarzuty, dokonywali kradzieży sklepowych, m.in. w Gostyniu, mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
8: Skradzione zostały artykuły spożywcze i przemysłowe, głównie kremy do protez oraz kawy.
1: Starszy mężczyzna to notoryczny złodziej, zostanie wydalony z Polski.
0: Jankes,
9: Kama
0: i Wiktor.
10: Welcome w czwartek. Dzień dobry. Czwartek już brzmi poważnie. Patrzę w święta. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości.
11: No to jak się mam się tutaj przywitać? Dzień dobry, ja jestem Jankes, na przykład lubię żużel.
10: A ja jestem Wiktor i na przykład lubię szczupaki, szczególnie te takie grube, tłuste mamuśki.
11: Ach, łapcie za telefony i messengery, dajcie znać, kim jesteście, co lubicie. Dzień dobry, pan też chce się przedstawić, prosimy.
12: Jakie te szczupaki lubisz?
10: Grube, tłuste mamuśki. No ale nie wymiguj się, jestem Marcin i lubię...
12: Lubię weekend.
10: To do Voxa zapraszam.

0: muzyczni innowiercy, nowa religia. 8 po 6, dzień dobry, witamy.
1: Zgadza się, oczywiście. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Z niektórymi się już znamy, ale nie ze wszystkimi.
0: Możemy sobie odnowić te znajomości, bo dzisiaj taki dzień w kalendarzu, dzień odnawiania znajomości. Jest z nami Paweł, nasz wydawca. Paweł, poznajmy się. Kim jesteś i co lubisz?
2: Jestem Paweł. Aha. I lubię czasami sobie pograć na komputerze.
0: O, a w co?
1: Nie kłam, przepraszam.
2: I w FIFA, i w CS-a. Counter-Strike Global Offensive. Ewentualnie okay. Counter-Strike 2.
1: Pykać tak zwanie.
0: Klasyka. Zostaw ten komputer, bo burza idzie. Wyłącz go. No.
1: Telefony. Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteście.
3: W odpowiedzi na wasze pytanie odpowiem takim klasykiem. Kim jestem? Jestem zwycięzcą.
0: Wiadomo. Co lubię? Wygraną.
4: Jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: Tak, klasyka tematu. Ktoś jeszcze na linii numer 2? Kim jesteście? Co lubicie? Dzisiaj odnawiamy znajomości.
5: A ja jestem wiernym słuchaczem Radia SK i uwielbiam i słuchać.
0: Bardzo
1: dziękujemy.
0: Dobrze.
1: Dziękuję. To było bardzo ładne. Prosimy o więcej. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi, prawda? Jankes.
0: I Wiktor. A wiesz, co lubi Johnny?
1: Johnny?
0: No, jestem Johnny i...
6: Lubię placki.

0: złotych na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Dokładnie za miesiąc początek kalendarzowego lata, ale jego przedsmak pogodowy będziemy mieć już w ten weekend w niedzielę w cieniu w Lesznie nawet 27 stopni. Dziś do góra 21 i trochę więcej chmur nad miastem niż wczoraj, ale dobre kierowcy warunki do jazdy.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat. Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu. Urządzenie zawyżało prędkość, a mandaty zostaną anulowane. Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości na A6C między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
7: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
6: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
8: No i samo się popsuło, no przecież nikt mi... No, ktoś by tak ustawił, nie wiem.
9: SK Sport News.
6: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg. Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Matykiarz. Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. A główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
10: Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: Kama nad morzem, pojechała już tam, no, pilnować, rozkładać parawany i bardzo dobrze.
12: A my sobie odnawiamy znajomości zgodnie ze świętem w kalendarzu. Kim jesteście, co lubicie, dajcie znać, bo chętnie się poznamy.
13: Hej SK, ja jestem pomocną sąsiadką, o którą mogą pobić się sąsiedzi. Czy coś jeszcze dodać?
12: Co sąsiadka lubi, to przyniesiemy. Cukier, sól, czy tam...
14: Bo przecież nie pieprz, nie?

0: No ja bym nie przesadzał z tym leżeniem w łóżku. 36 minut po 6 do pracy, rodacy, czwartek dzisiaj.
1: Pobudka, uwaga, bo Sanepid już działa, już kroczy, już sprawdza. Podkarpacki, bo tutaj jesteśmy, Sanepid.
0: U nas do lodówki mogliby radiowej zajrzeć.
1: No, czasami się dzieje, to rzeczywiście.
0: Janek Pirowski zostawia takie rzeczy, tam niektóre
1: niespodzianki. Rzeczywiście, no dobra, ale podkarpacki Sanepid, którego na razie nie było w naszej lodówce, w najnowszych badaniach zaliczył niestety 100% skuteczności.
0: Ocie, ale co, że jak?
1: Pięciu na pięciu pobranych losowych próbkach drobiowego kebaba mrożonego wykryto w pięciu na pięciu, czyli we wszędzie wykryto bakterię salmonella. Taka sytuacja.
0: Kiedyś mój wuj takie miał powiedzenie przy grillu,
1: że co?
0: Że jak położysz i poczekasz, to się wypali. Jankes, Kama, Kama
2: i Wiktor. Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK. Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do Teby Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Leszno, 17 stycznia 90.
4: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
8: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
7: A imprezę firmową zorganizować tam można?
8: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
9: I po reklamie.

0: naszej wokalistki, czyli Kamy, nie ma dzisiaj w radiu, więc Jankes, no pozostaje nam do ustalenia, czy ty, czy ja. Ja czy ty?
1: Dawaj ja dzisiaj.
0: Dobra, to uwaga, przygotuj się. 3, 2, 1, gardło.
1: Jak ma na imię?
2: Asia!
1: Asia! Asia! Asiu, dzień dobry, witamy! Asiu, jesteś?
3: Tak, witam, dzień dobry,
1: no,
3: cześć.
1: No, dzień dobry, witamy, witamy. Cieszymy się, że z nami jesteś od samego rana. Pobudka, bo to twoje święto.
0: Właśnie, czy to urodzinki. My cię obudziliśmy, czy ty już jesteś na nogach od jakiegoś czasu, bo nie chcesz marnować czasu na urodziny?
3: No, jestem na nogach akurat.
0: To przez pracę, czy właśnie przez twoje święto? Wstałaś, bo musiałaś, czy wstałaś, bo chciałaś?
3: Wstałam, bo musiałam wyprawić dziecko do szkoły.
1: Dobrze. To za chwilę odprawimy kogoś kolejnego. To uwaga. Moja siostra, moja najlepsza przyjaciółka, moja podpora na każdy zły dzień.
0: To jest jedyna osoba, której ufam bezgranicznie, która wie wszystko o mnie i która potrafi mnie postawić do pionu i nakrzyczeć. No? Kto to napisał?
1: Moja siostra.
3: Pewnie moja siostra.
1: Tak, właśnie.
0: To właśnie ona, twoja kochana. To ona postanowiła
3: na wszystko. Ona zawsze myśli, kurde, o innych. No
1: i tak też było w tym przypadku oczywiście. Co można powiedzieć z okazji swoich urodzin w stronę swojej siostry?
3: Że jest szalona i że ją bardzo kocham, naprawdę jest dla mnie mega też wsparciem i zawsze myśli o innych i mam nadzieję, że się kiedyś też to zwróci.
0: Pięknie.
3: Na mnie liczyć.
0: To jest tak zwany pozytywny wzrusz. Lubimy takie łezki, bo je tam słychać, bo to są najpiękniejsze łezki świata.
1: Słuchaj, mamy dla ciebie prezent urodzinowy od nas od Radia SK w kopercie.
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Brawo!
3: Mega, super. Rozumiem, że
0: w tej czwórce na pewno znajdzie się twoja siostra w ramach rewanżu.
3: Oczywiście, jakby mogła jej zabraknąć. Postawię lody.
1: O, wszystkiego fajnego, lodowego i nie tylko oczywiście. Bawcie się dobrze, to jest twój dzień.
3: Dzięki.
1: Życzymy
3: dzięki
1: ci
3: bardzo.
1: Fantastycznie,
3: bardzo miło.
1: Fantastycznych przyjaciół, przepraszam. Okej, okay. Od samego rana, okej?
3: Okay? Dzięki bardzo, wam również.

0: Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK. 5 minut i będzie z nami godzina 7.
1: Następna będzie fauna, a potem koniec kariery.
0: A później jeszcze po drodze prawko, oczywiście, bo 17-latkowie sobie radzą niesamowicie.
1: Tak jest i o tym za chwilę Marcin Prostki w newsach. Można zdawać prawko, jak się ma 17 lat i o tym, jak sobie radzą ci najmłodsi, zaraz powiemy. Jan Wiktor. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
17: Największy ruch w tej chwili, kierowcy w Lesznie na największych ulicach w mieście, alejach Jana Pawła II, Konstytucji 3 Maja czy ulicy Poznańskiej, na przykład przy rondzie Gronowo, gdzie tworzą się już kolejki. Dziś w Lesznie 21 stopni, na niebie trochę chmur i słońca.
16: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
18: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Reporter SK Jakub Krzyżak zbiera informacje. Co wiadomo, Kuba, na ten moment?
19: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
20: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
19: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi.
18: trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madzier kończy wizytę w Polsce. W ciągu dwóch dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem i przy każdej okazji podkreślał:
12: Polak-Węgier, dwa bratanki.
18: Madzier i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. Nawet kilka tysięcy kleszczy na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że groźne pajęczaki spotkamy tylko w środku lasu.
15: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
18: A kleszcze nie potrzebują bardzo dużej wilgoci, stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie.
21: SK Leszno News.
17: Joanna Nachaliasz. 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom. 43-latek z powiatu zielonogórskiego i 49-latek z kościańskiego ukradli 3 ciągniki siodłowe. Pojazdy stały na ogrodzonym placu firmy w gminie Kościan. Jeden z zatrzymanych to jej były pracownik. Ciągniki odzyskano w powiecie nowosolskim. Jeszcze w tym roku powstanie wyczekiwana przez rowerzystów ścieżka z Lipna do Leszna. Jak informuje wójt Lipna, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wygospodaruje na nią miejsce w nietypowy sposób. Przesunie oś jezdni i zlikwiduje dotychczasowe pobocza.
22: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu RSK.
23: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w, no, czwartek, czyli za kwadrans piątek. Fajnie.
24: Dzień dobry, kolego. Dzień dobry, ja jestem Wiktor, witam.
23: Miło, Krzysztof, tak. Poznajemy się.
24: Dzisiaj dzień odnawiania znajomości, prawie jak odnawianie małżeńskiej przysięgi, więc kim wy jesteście i co lubicie?
25: Jestem tym, kim jestem. Robię zawsze to, co zechcę. Pozdrawiam was serdecznie.
23: Kto to był?
24: Chyba jakiś gal anonim, albo przepraszam, galka anonimka.
23: Fajnie, że tam jesteście. Dawajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, co... No i tyle. Mhm. Aha, tak, dokładnie.

0: Janka Skama i Wiktor Dyduła w Radiu SK.
1: Tak jest.
0: No tak to właśnie wygląda.
1: Poznajmy się. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości, więc skoro my się poznajemy nawzajem pomiędzy sobą w studiu, to wy dajcie znać, jak macie na imię i co lubicie.
0: No, czekamy, właśnie... czekamy oczywiście.
1: Jestem Krzysztof, lubię żużel, jestem Wiktor, lubię szczupaki, a wy? O, i tutaj miejsce dla was właśnie. A my tymczasem na wakacje zapraszamy, bo skoro śpiewali, że tam słońce, gdzie my, to może nad polskie morze bym cię zaprosił, co?
0: Ja bardzo lubię. A gdzie dokładnie? Tutaj Trójmiasto, czy gdzieś obok?
1: Pobierowo.
0: To tutaj, nad Gorzelem, Zieloną Górą, dokładnie.
1: Tym bardziej, że bijemy rekordy, słuchajcie. Jest największy w Polsce hotel, nazywany Małym Dubajem, składający się z 1240 pokoi. Podobno zaczyna się na początku Pobierowa, a koniec tego hotelu wychodzi już za Pobierowo.
0: Ładne.
1: Największy hotel w Polsce ruszył z rezerwacjami.
0: A jeszcze raz, ile tych pokoi?
1: 1240.
0: A wiesz, tam mieszka niespełna 1000 osób w ogóle w Pobierowie.
1: Każdy mieszkaniec Pobierowa ma swój pokój w tym hotelu.
0: No. Ale można już tam rezerwować?
1: Jak masz 1500 mniej więcej, to na jedną noc możesz tam pojechać do tego molocha giganta.
0: Ale rzeczywiście jest to tak duże, jak się wychodzi z pokoju na śniadanie na 9:00, to wychodzisz o 8:30. Jest długi, długi korytarz, wychodzisz o 8:30 i jesteś o 9:00 na śniadanku. Zapraszamy. I
1: Wiktor. Chyba, że z babcią przyjechałeś, to o 7:00 musisz wyjść.

0: Ty mi powiedz, co trzeba mieć w głowie, żeby nagrać kawałek o wciskaniu batonów? Wciśnij baton.
1: Słuchaj, tłumaczę, o które batony chodzi.
2: 20 minut po godzinie 7 zabieramy się za siódemkę.
0: Tak jest.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: 4 lata angielskiego w liceum, jak, jak krew w piach.
2: No dobra, zapraszamy, nie mamy batonów, mamy co innego oczywiście, jeśli chodzi o nagrody.
0: Cały zestaw gadżetów poszukamy, poznajdujemy, zapakujemy i wyślemy. Tylko najpierw trzeba odpowiedzieć na siódme pytanie.
2: Dojedźmy do tego siódmego pytania, kto pierwszy dzisiaj? Dzień dobry, halo, halo.
0: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
4: Kasia.
2: Pierwsze. Witamy, Kasiu. No i lecimy, uwaga, jakie zwierzę nosi swoje dzieci w torbie?
0: Ha.
4: Kangur.
2: Na przykład. Ktoś jeszcze?
4: Nie wiem. Myślę.
0: Koale, kłoki, wombaty, koale. Diabły tasmańskie.
2: Jestem diabły?
0: Mądry, bo czytam, bo mam napisane.
5: W torbie to diabły.
0: Dokładnie. No, co za anioł nosi dzieci w torbie? No, tylko diabeł. No. Drugie.
2: Lećmy dalej, drugie.
0: W urodzinach w tym tygodniu rozdajemy bilety do parku rozrywki. Jakie są trzy najczęstsze zdania wypowiadane podczas zjeżdżania z tych ogromnych roller coasterów?
4: Boję się, uratuj mnie, nie chcę tu być.
2: Ładnie,
0: dobre.
2: Widocznie już miałaś okazję korzystać. Lećmy dalej. Trzecie.
0: Uwaga.
3: Trzecie.
2: Uwaga, który spośród wymienionych polityków nigdy nie był premierem? A. Duda, B. Morawiecki, C. Buzek.
4: Duda.
2: Dobrze, dobra.
6: Ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie.
0: O, właśnie.
3: Czwarte.
0: Jesteśmy przy czwartym. Metallica, zespół eskorokowy, zagrał koncert w Polsce. Tak, to przed chwilą, przedwczoraj. I podczas występu w Chorzowie zagrała Metallica wielki hit zespołu. Perfect czy Lady Punk?
4: Nie wiem, ale strzelam, że Lady Punk.
2: No wiedzieli, że źle odpowiesz, bo już zaczęli tam buczeć.
0: Już czuli pismo nosem. Perfekt.
2: Perfekt. Nawet mamy fragment tej. Mamy nawet fragment tej sytuacji. Dziękujemy ci pięknie oczywiście. Zapraszamy kolejną osobę.
4: Dzięki.
0: Uwaga,
4: dzięki,
0: bo
4: miłego dnia.
0: Fragment brzmi jak nagrywany kalkulatorem, ale posłuchajmy.
7: Chcemy być sobą. To Metallica, to Metallica. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
2: Ale było pięknie rzeczywiście. 80 tysięcy ludzi, pobite rekordy świata, kosmosu i innych jakichś tam takich różnych rekordów Guinnessa. Coś pięknego. No dobra, lećmy dalej. Piąte.
0: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Trzeba odebrać.
2: Halo.
0: Halo.
8: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
8: A Sebastianek.
3: Piąte.
2: I uwaga, Seba. Piąte lecimy, oczywiście.
0: Najpiękniejsze polskie imię na każdym osiedlu, Seba.
2: Czy w Polsce kurs na prawo jazdy kategorii B można rozpocząć po ukończeniu 17 lat? Tak czy nie?
8: Jak najbardziej, tak.
0: Za zgodą rodziców oczywiście, bo ma się 17 lat, ale jest to ta nowa nowość i podobno idzie dobrze tym 17-latkom.
2: Ja jestem rodzicem, ja się zgadzam.
0: Ja też się zgadzam, proszę bardzo.
3: Szóste.
0: Uwaga. No jak? To jest powiedzenie Krzysztofa Ibisza.
2: Czy pan może powtórzyć pytanie?
0: No jak? Krzysztofa Rutkowskiego.
2: Okay.
0: Czy Krzysztofa Jankowskiego? No jak?
2: No jak?
8: Strzelam Ibisza.
2: No gdzie?
0: Gdzie? No ale posłuchaj tego.
9: A ty masz wiwerę przy sobie?
10: Nie.
9: A w teczce?
10: Masz?
0: No jak. Rutkowski.
2: Rutkowski. Dziękujemy pięknie, ale się wykopertnął przed samym siódmym. No i zapraszamy. Ostatnia osoba, ostatnie pytanie. I za chwilę nagroda. Cześć, kto teraz?
0: Ale kosmos, ale pogłos.
11: Halo, siemanko, co tam u was słychać?
2: No proszę pana, mamy tutaj, fajnie jest. A po u pana?
11: Siódme. Siemano, rozwalone kolano. Co tam?
2: Siemano, rozwalone kolano. Uwaga, lecimy. Siódme.
0: Uwaga, odwiedza cię przyszły zięć. Jakie dwa pytania zadajesz przyszłemu zięciowi?
11: Czy będziesz grzeczny i czy będziesz kochał moją córkę?
2: I czy ma rozwalone kolano? Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
0: Tak jest. I wariacie, jeszcze apel do narodu. Twoje przesłanie do Polaków. Dawaj.
2: Prosimy.
11: Bądźcie sobą.
2: Dziękujemy, to było wspaniałe przesłanie od naszego słuchacza.
0: Jest czwartek, 21 dzień maja. Ludzie, bądźcie sobą.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: właśnie Janki śpiewali, żebyś szykował kryptowaluty na tankowanie.
1: Jak to? Znowu do góry?
0: Nie, właśnie w dół. Jest taniej niż było wczoraj.
1: O ile?
0: To ci powie zaraz Procki w newsach.
2: Janka, Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.

0: Leszno, gotowi na nowość?
1: Tu kot Bella.
2: Miau.
0: Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
1: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
0: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
3: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
0: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: sklepiki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Na zmianę chmurzy się i przejaśnia niebo nad Lesznem, ale zdaniem synoptyków padać dziś nie będzie, więc kierowcy dobre warunki do jazdy do końca dnia. Spory ruch na ulicach Leszna, długie kolejki przy rondzie Gronowo. Pamiętajcie o objazdach, bo w remoncie na przykład Święciechowska.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Minęła 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Ukraińskie siły przeprowadziły atak na okupowany przez Rosję obwód doniecki. Celem była m.in. szkoła operatorów dronów, budynki, gdzie produkowana jest amunicja oraz części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów. Dziś tańsze paliwo na stacjach, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 50 groszy. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł i 97 groszy za litr. Benzyna staniała o 2 grosze, a diesel o 3.
10: Sport News.
9: Aston Villa z triumfem w Lidze Europy. W finale rozgrywek w Stambule angielski zespół z Matikaszem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem. A porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3, to w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecze z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
11: Jan Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Jankes wyszedł ze studia, ja mam tylko nadzieję, że nie wchodzi na Instagrama, bo tam już teraz powinno wisieć przerobione zdjęcie Jankesa. Na kogo? No właśnie, to on będzie zgadywał, na kogo przerobiona już? Jest ta fota. Tak!
14: Już mam wyjść?
13: Masz przede wszystkim nie dotykać telefonu swojego. Zostaw tego smartfona,
14: no dobra.

0: Wy wchodźcie,
1: na Instagram, sprawdzajcie, kim jest Jan Kessy, nagrajcie nam podpowiedź na Messengera.
0: Fajny czy niefajny dzisiaj
1: to
0: jestem?
1: Wiesz, zależy od preferencji, no.
0: Ale dziewczynka czy chłopiec?
1: To zależy od preferencji, wiesz.
0: A teraz on na... No teraz na antenie Radio SK nasza dziewczynka ulubiona, Ariana Grande.
1: To zależy od preferencji.

0: Jankes proszony do studia. Jankes proszony do studia. Jankes proszony do studia.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Ale czuję, ty jesteś? Czuję, że dzisiaj was rozpykam. No bo ostatnio mi to tak szło byle jak.
4: Byłem parówką byłem.
0: Nie ostatnio, znaczy mówisz o ostatnim roku, tak?
3: Ale zdarzało się, że mi się udawało.
0: Przypadkiem, ślepemu Jankesowi raz do roku
3: ale
0: się uda.
3: Ale tutaj za każdym razem chodzi o to, że no zależy jakie są podpowiedzi. Jeśli słuchacze dopisują, to wtedy ja na antenie do mikrofonu jestem w stanie też tutaj się dopisać.
0: No my byśmy chcieli, żeby one były jak najlepsze, czyli jak najtrudniejsze. Ty byś chciał, żeby były jak najgorsze, czyli jak najłatwiejsze.
3: Tak to jest, no. To ja poproszę, dalej nie wiemy, czy jestem dziewczynką, czy chłopcem.
0: Posłuchaj tego.
5: Dobry. Podpowiedź do Jankesa. W większości przypadków patrzysz na wszystko z góry.
0: O! No, proszę bardzo.
3: Ale jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem.
3: Czy nie jestem wieżą Eiffla na przykład?
0: Nie jesteś wieżą Eiffla.
3: Jestem człowiekiem i jesteś... z góry, czyli jestem wysoki.
0: Uwaga.
3: Marcin Prokop!
6: Jesteś łysy i z brodą.
0: Tego Prokopa to ci zapisuję jako pierwsza nieudana próba. A masz trzy, przypominam.
3: Okej. Okay.
0: Więc już pierwsza wykorzystana. Nie jesteś Prokopem.
3: Czekaj, ale zapisuję. Łysy, z brodą.
0: Pamiętaj, że słuchacze posługują się również tak zwanymi metaforami. Metafora, to jest coś jak tryptyk.
3: Meta, meta, tak. Dokładnie. Mata, mata znam, ale meta tak. To nie. Dobra, łysy z brodą, wysoki. Coś jeszcze masz, jakąś podpowiedź? Ale
0: widzę po twoich oczach, że dzisiaj możesz wiedzieć.
3: Naprawdę? Ale czuję, że to będzie ten dzień.
0: Czujesz?
3: No jak wysoki, no to zaraz będziemy lodami jakąś podpowiedź jeszcze, no.
0: Kurde,
3: masz czy nie masz?
0: No boję się grać te podpowiedzi, bo zgadniesz.
3: No, bo... no i dobrze, bo ostatnio były... takie se. A zaraz mam nadzieję, że będą dobre.
0: To słuchaj, trzecia i ostatnia w tym rzucie, w tej partii.
3: Dawaj.
0: W tej tercji.
3: Łysy z brodą wysoki.
7: Janki, hurtownią nie jesteś, ale masz najlepszą zasłonę.
3: To była podpowiedź.
0: To była podpowiedź.
3: To są te podpowiedzi, które za każdym razem gdzieś tam mnie trochę w krzaczory...
8: Ja ci tam wyciąłem fragment, bo było za łatwo.
0: Ale i tak jest łatwo.
3: Dziękuję ci bardzo.
0: I tak jest łatwo. Myśl i jeszcze
3: dobrze,
0: raz
3: ale
0: myśl.
3: Podsumowując, wysoki facet, łysy z brodą.
0: Nie wiem.
3: Jeśli nie, no Prokop nie jest łysy.
0: No.
3: Ale
0: no,
3: dobrze, nie. Jestem Polakiem?
0: Mam co, nie wiesz?
3: Mam powiedzieć, czy nie?
0: Nie, to by było za proste. No nie mogę ci powiedzieć. No, bo w co ograniczysz, albo sobie rozszerzysz. No nie możemy tak robić. Wskakujcie na naszego Instagrama. Tam jest przerobiony Jankes, a potem wskakujcie na Messengera. Tam jest ikonka mikrofonu. I tak jak znajomemu nagrywacie głosówki, nam nagrajcie SC głosówkę z podpowiedzią dla Jankesa.
3: Czy jestem artystą?
0: Jesteś teraz słuchający radia. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
6: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
7: Jump Factory. Jedyny taki park trampolin i sala zabaw dla najmłodszych. Czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, spider tower, zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, siatkówka, koszykówka i mnóstwa atrakcji. Dla maluchów trzypoziomowy małpi gaj ze zjeżdżalniami i przeszkodami. A po zabawie 40-centymetrowe zapiekanki, hot dogi, gofry, frytki, nuggetsy i inne przysmaki. Jump Factory. Idealne miejsce na urodziny i szkolne wycieczki. Znajdziesz nas w Lesznie. Okrężna 19A. Obok Straży Pożarnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
10: I po reklamie.

0: Telefony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Szeba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Szeba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
2: Dziś w Lesznie nieco chłodniej niż było wczoraj, ale wciąż na krótki rękaw, na termometrach 21 stopni. Najcieplej w tym tygodniu w niedzielę 27 i w niedzielę po południu słaby deszcz. Do tego czasu niebo nad Lesznem z przewagą słońca.
1: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch, a Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Śledczy potwierdzili, że Ziobro korzystał z wizy zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
4: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
3: Według resortu sprawiedliwości strona węgierska pomogła politykom w ucieczce. Wojsko ukraińskie zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów na okupowanym terenie obwodu donieckiego. Zginęło 65 kadetów

0: oddziału specjalnego. Kompleks, na którym się uczyli, służył też do montażu dronów i amunicji. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi od marca 17-latkowie. Po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. Jak mówi nam dyrektor WORD-u w Radomiu, Dariusz Piątek, idzie im całkiem nieźle.
1: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
0: A 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
2: SK Leszno News.
3: Joanna Haliasz. Trwa ustalanie przyczyn i szacowanie strat po pożarze w zakładzie w Chruścinie niedaleko góry. Tydzień temu wielki ogień strawił całą część produkcyjno-magazynową. 400 pracowników wysłanych zostało na urlopy. Na razie nie wiadomo, czy zakład zostanie odbudowany. W środę odwiedził go wicewojewoda dolnośląski, który zadeklarował pomoc. Organizatorzy Antidotum Airshow Leszno potwierdzili obecność legendarnych maszyn polskich sił zbrojnych. W czerwcu na wystawie statycznej zobaczymy śmigłowiec Apacz oraz kultową Bryzę, a w przelocie formację Orlików.
4: Psa. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Jest Wiktor, Bongiorno. Nie ma Kamy, buongiorno i jest właśnie, no właśnie, kim ty jesteś?
6: No, wysoki, łysy, z brodą, no i na razie tyle.
5: I uwaga, kolejna podpowiedź.
7: Jankes, jesteś człowiekiem, który widzi kurz na szafie, nie wchodząc na krzesło.
6: O, no to jest ta sama podpowiedź, tylko inaczej powiedziana. To jest podpowiedź? Ale dziękuję oczywiście, jest pani słuchaczka wspaniała, kochana. Czyli wysoki, to jest potwierdzenie tego.
5: No.
6: Ciągam kurz nosem.
5: Taki dowcip był kiedyś. Janie, wytrzyj kurze. A Jan mówi, której?

0: 9 minut po godzinie 8. Kiedyś tak paździoch do Ferdka Kiepskiego mówił.
1: No.
0: Panie Ferdek, pan jesteś Mendes, pan jest Menda. Jesteś Mendes.
1: 9 minut po godzinie 8 tutaj SK. Czy my będziemy teraz powolutku kończyć i już będę wiedział, kim jestem?
0: To już zależy od twojego stanu umysłowego.
2: Kim jest Jankex?
0: Bo jakieś typy masz, nie? Jeden już zmarnowałeś na Prokopa, zrobiliśmy wtedy soczyste...
1: Czy ja mogę skorzystać z...
0: Z podpowiedzi ludzi? Proszę bardzo. Nie, to poczekaj. Jeszcze zanim wejdziesz do internetu i będziesz się wspomagał sztuczną inteligencją, to prawdziwą inteligencją, słuchaczy się wspomagaj.
1: Poproszę.
0: Proszę.
3: Janki, to dla ciebie. Rafał Paczek na pewno nie będzie chciał już z tobą robić żadnego programu.
0: O, na przykład... Podobno ma jakieś niedobre wspomnienia. Nie wiem, nie znam tej historii, ale może coś jest między nimi. Uwaga, kolejne.
4: Wysokne. Podpowiedź dla Jankesa. Jankes, nie lubisz stać w nocy w kolejkach.
0: No to taka jedna z nowszych podpowiedzi, bym powiedział, jeżeli chodzi o doniesienia medialne. Kolejna jest taka.
1: No.
5: Jankes, na pytanie, czy jesteś Polakiem,
1: no właśnie.
5: To urodziłeś się w Łodzi, a nie w Dresdenku.
0: O, to już dużo może powiedzieć.
1: Urodziłem się w Łodzi.
0: Tak, i nie chodzi o to, że w czasie rejsu jakiegoś.
1: To teraz rejsy są mniej bezpieczne.
0: No. Chcesz jeszcze jedno?
1: To dawaj. A czekaj, wysoki.
0: Mhm. I?
1: Coś mam chyba, no.
6: Tabliczka mnożenia nie jest twoją mocną stroną.
1: O kurde. No. Chyba, bo to słyszałem tę historię i pomyślałem sobie,
0: poczekaj,
1: że...
0: Poczekaj, Janki, to może tak.
1: Ale no, dobra, jestem, no. Czekajcie, jestem mężczyzną, jestem w jakimś sensie artystą.
0: W pewnym sensie tak.
1: Jestem wysoki, pochodzę z Łodzi.
0: Aha.
1: Ja bardzo uwielbiam Łódź. Łódź to jest taki mój, to jest moje trzeci dom, powiedzmy, no. Gorzów, Śląsk, Łódź. I jeszcze masz coś?
0: To, no mam.
1: Czy jest dobrze? Czy jestem? Chciałem się upewnić. Czy jestem sportowcem?
0: Tu się nie da
1: popełnić.
0: A
1: byłem sportowcem? A dawaj, masz jeszcze jakąś podpowiedź? O, słuchacza?
7: Jankes, nie latałeś na miotle, ale wznosiłeś się wysoko. Czyli coś z czarodziejskich mocy miałeś.
0: Ach, to taka ślizgająca się
1: teraz sobie myślę, coś tam było z tą zasłonką wcześniej.
0: Było.
1: Chyba wiem.
0: Dawaj.
1: Wysoki z Łodzi. Nie, no to tylko jedyny.
0: Kto?
1: Jedyny, oryginalny, najlepszy na świecie. Marcin Gortat!
0: A spójrz na prawo. Spójrz na prawo na nasze studio. Proszę państwa, do naszego studia wchodzi największa podpowiedź świata w tym konkursie.
8: Stopiony,
5: stoję,
8: ile mam stać?
5: No jej, kto by się spodziewał!
0: Tak jest, prawdziwy, oryginalny Marcin Gortat razem z nami.
5: Jezusiu, ludzie!
0: Witamy serdecznie.
5: Dzisiaj jestem... Jesteś mną, a ja jestem tobą.
0: Zobacz, jaki bajer mamy dla ciebie. Specjalnie dla ciebie nasze nowe studio zostało tak zaprojektowane, byś nie musiał kłócać. O, jeszcze wyżej. Wyżej się już nie da. Patrz, a i tak ma na poziomie pasa.
1: Słuchajcie, bo to jest niesamowite. W studiu jest Marcin Gortat z nami. Dzień dobry.
9: Witam serdecznie.
1: Przyszedłeś na live Łatwoganga? Marcinku, cieszymy się, że jesteś. Kochamy
9: tak,
1: cię.
9: Tak, bo ja pojawiłem się, wyrzuciłem dziecko za okno i jestem w końcu. Udało się.
1: Nie mów takich rzeczy. Jejku, ale widziałeś, jak ja wyglądam, na Instagramie?
9: Widziałem właśnie, dlatego zastanawiałem się.
0: A ty już siebie widziałeś?
9: Tutaj, jadąc tutaj, zastanawiałem się, czy to zobaczysz, czy nie właśnie, bo wtedy by wszystko całej niespodzianki by nie było.
1: Teraz widzę!
9: Całej niespodzianki by nie było.
1: Patrz, to jest twoje stare zdjęcie, miałeś
9: trochę Nie, no ja oczywiście, że miałem, no wiem, no bardzo ładne, tylko właśnie bałem się, że to zdjęcie zdradzi całą niespodziankę.
1: Nie. Cieszymy się bardzo. Dobra, jejkuś, jesteś z nami. Chodzi, są piłki, jest Paweł,
9: jest
1: nasz przyjaciel.
9: No po pierwsze,
0: jesteś chyba pierwszy raz po remoncie, bo parę razy tu byłeś, ale
9: nie,
0: w nowym studiu jeszcze nie.
9: Regularnie od paru lat tu jestem, no powiem wam, że fenomenalnie macie, jest przepięknie, naprawdę.
1: Ale wiesz co, jak ustawialiśmy, zróbmy taki stół, wyjeżdżający, podnoszący, zawsze mówiliśmy, że jak Marcin do nas przyjdzie, no jesteś, no.
0: I pytali się, ile Gortat ma w pasie jeszcze... i specjalnie dopasowali do pasa.
9: Tak, nie, no idealnie jest, wiesz, tu można stojąco, siedząco, wiesz, to już teraz macie naprawdę full wypas i powiem szczerze, że te ramiona muszę zastosować u siebie w gamingu, bo bardzo fajnie to wygląda, naprawdę.
1: Dobrze wyglądasz, Marcinku. Nie wierzę, to jest naprawdę, to jest porządna niespodzianka. Zróbmy malutką pauzę, trzeba się uspokoić.
0: Tak jest, bo skoro mamy Marcina w studiu, to wrócimy zaraz do części zasadniczej rozmowy.
1: To pogadamy.
9: Herbata rumiankowa i odpoczywamy teraz.
1: Pogadamy o meczu, który już coraz bliżej, prawda?
9: Pięknym, tak jest.
1: Cudownym. Gortat Team, wkrótce mecz, oczywiście w Łodzi. Jak powiedzieli, że główna gwiazda dzisiejsza jest z Łodzi, to od razu skojarzyłem. No.
0: Złodziej?
1: Złodziej. Dobra, muzyka.

0: Takie rzeczy tylko w Esce. Największa podpowiedź w historii konkursu Kim jest Jan Kes? I to żywa podpowiedź, czyli osobisty własny Marcin Gorta.
1: Jak byłem Krzysztofem Rutkowskim, to nie wpadł, no. Ale też byłem, ostatnio uważajcie, byłem, nie wiesz, byłem parówką. Taką parówką, no wiesz, hot dog parówka. No,
2: no tak.
1: Ale teraz jest konkret. Dobra, okej, słuchajcie, jest z nami w studiu, to jest niesamowita historia, bo to jest niespodzianka. Dla mnie przede wszystkim Marcin Gortat. Marcinku, co u ciebie?
2: Bardzo dobrze. Dużo pracy, noce nieprzespane.
1: No właśnie.
2: Oby teraz dobra zabawa.
1: Ale powiedzmy tak, jeśli mogę na sekundkę jeszcze, bo za chwilę oczywiście będzie o wielkim meczu Gortat Team, Team NATO, NATO Team. Jesteś tatą, no powiedz, jak jest?
2: Bóg zapłać za wszystkie udogodnienia. Bóg zapłać za wszystkie udogodnienia, huśtawki, niehuśtawki, bujawki, aplikacje, które bujają wózek i wszystkie udogodnienia, które sprawiają, że...
1: Nie, ale co w głowie twojej, powiedz, bo
2: nie,
1: to jest...
2: No, w głowie jest miłość życia, tak? No, najpiękniejszy dar, jaki mogą otrzymać w życiu od żony i fantastyczny syn, który rośnie, duży, zdrowy, uśmiechnięty, śmieje się, że podkrada mleko wszystkim dzieciakom na dzielnicę i po prostu rośnie piekielnie szybko.
0: Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem Marcina Gortata, bierze cię na ręce i od razu masz lęk wysokości.
2: Będzie no dobrze. Duży, będzie miał, oby nie miał lęku, bo jest duży już i będzie jeszcze większy.
1: Czy twój synek też pojawi się 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie?
2: Myśleliśmy na ten temat, bo bardzo nie ukrywam, że zazdrościłem zawsze całe życie tym koszykarzom w NBA, którzy przynosili dzieciaki na koniec meczu na rękach i po wygranych meczach chodzili po parkiecie z dzieciakami na rękach. No ja bym też to chciał zrobić, ale jeszcze za wcześnie. No młody będzie miał wtedy 5 miesięcy. To będzie moment, kiedy będzie spał i go kompletnie rozwalimy, że tak powiem, logistykę jego rozwalimy. Dlatego może za rok. Jeszcze w tym roku odpuścimy.
0: To będzie chyba pierwszy przypadek, w którym postawimy się w roli przeciwnika NATO.
1: Tak mi się wydaje, no.
2: No, to tak.
1: Powiedzmy o tej właśnie najważniejszej kwestii, rozumiem, że z tym wpadłeś. Wielki mecz Gortat Team NATO Team Air Force 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie.
2: Tak,
1: na parkiecie koszykarskim. Wyjątkowe postaci.
2: Wyjątkowe postacie, no szybko wymieniając. Piotrek Kuberski, mistrz Federacji FN KSW. Piotrek Żyła, mistrz świata w lotach narciarskich, mistrz świata. Mistrz świata Tomek Fornal, z aktorów będzie Mateusz Damięcki, będzie również Janusz Habior, będzie Freeze, będzie AJ, przedstawiciele YouTube'a, będzie BDOS, będzie z dziewczyn grających Helena Danielewicz, Ania Makurat.
1: Przepraszam, będzie ten BDOS? Wiem, że on jest fanem was i tego wydarzenia oczywiście od lat.
2: BDOS był u nas wtedy, kiedy to jeszcze było niemodne, jakby to było. Okay. Takie sformułowanie mogę użyć. No, BDOS zaczynał 4 czy 5 lat temu u nas i cieszymy się, że jest po raz kolejny.
0: No fajnie, że jest cały czas z wami, no właśnie.
2: Tak, tak.
1: Super, no dobrze. Gracie oczywiście w koszykówkę. Jest to takie wersja NBA na naszym polskim terenie.
0: Ale jak my, Polacy, słuchacze, ci, którzy są z drugiej strony, nie zostali zaproszeni jako gwiazdy, mogą dołożyć się do tego wydarzenia?
2: No, przede wszystkim serdecznie zapraszamy na Atlas Arenę. Bilety dalej dostępne na kubileci.pl i oczywiście zapraszamy na wielki pokaz sprzętu wojskowego, który odbędzie się przed Atlas Areną. W tym roku wyjątkowo będziemy mieli fajny pokaz, ponieważ wyląduje Black Hawk i Apache, nowo zakupiony Apache, który wyląduje u nas pod Atlas Areną.
0: Proszę uważać na linię energetyczną.
2: Nie, właśnie, dobrze to padło. Nie będzie właśnie tych sytuacji. Śmigłowce wylądują w nocy, czy nad ranem i w nocy wystartują wtedy, kiedy jest już, tak powiem, arena oczyszczona i kiedy jest wszystko bezpiecznie. Dlatego będą tutaj na pewno duże ukłony dla wszystkich pilotów, nie tylko tych pilotów bojowych, bo widzimy, co dzisiaj piloci bojowi robią na Ukrainie i w Iraku, w Iranie, ale będziemy też tutaj chcieli wyróżnić tych pilotów, którzy szczególnie z 8 bazy transportowej w Krakowie przewożą różnego rodzaju organy na transplantację serca i to są fantastyczni ludzie, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na to. No i tych właśnie asów przestworzy będziemy mieli również u nas na arenie.
1: Każda edycja pokazuje, że sport jest przestrzenią wspólnego działania, integracji, pomocy. Pieniążki z zakupionych biletów wędrują...
2: Na fundację, naszą fundację, super, gdzie na cele statutowe, przekazujemy na cele statutowe. Będą to różnego rodzaju rodzaju dofinansowania do szkoleń, dofinansowania do stypendiów, same stypendia, nie tylko sportowe, ale również naukowe, i cieszymy się, że no jest tego coraz więcej. Oczywiście dalsze wsparcie różnego rodzaju kampów, wyjazdów, również wsparcie samych żołnierzy, żołnierzy poszkodowanych na misji, wsparcie rodzin żołnierskich, militarnych i całą gamę, przekrój całej gamy różnego rodzaju no tutaj wydarzeń.
0: Bądźmy wtedy tam razem. Pamiętajcie dzisiaj nie tylko kim jest Jankę z Marcinem Gortatem. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Gortatami. Radio.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
14: O tej porze ulicami Leszna kierowcy jeździ się dość szybko i sprawnie już, bo minął czas porannych kolejek, ruch jest umiarkowany, a światła działają wszędzie. Dziś na termometrach w Lesznie 21 stopni, a na niebie na przemian chmury i słońce.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Minęła 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki, zapraszam. USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. W najbliższych tygodniach szczegóły w sprawie obecności wojsk USA w Europie mają być konsultowane z polskim rządem. W 5 województwach synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydano dla Warmii, Mazur, Mazowsza, Pomorza i województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Nawałnice prognozowane są po południu. A ważna decyzja dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego.
16: U nas w studiu cały czas gość, czyli Marcin Gortat. Za chwilę kolejna część rozmowy.
17: Tam? Jesteś tam? Yes. No jesteś.
16: Biegnę.
17: Jesteś, dobrze, spokojnie, luz.
16: Mamy wyjątkowy prezent dla was. Jest piłka z autografem Marcina i jest dwuosobowe zaproszenie na mecz Gortat Team kontra NATO. Tylko nagrajcie nam głosówkę na Messengerze, dlaczego to właśnie wy powinniście tam się znaleźć i zgarnąć te prezenty.
18: Gadasz.
19: No i uwaga, w tym roku będzie taka bardzo oryginalna, wyjątkowa sytuacja, bo ktoś z trybun, no i nawet dalej, będzie mógł też zagrać w meczu, prawda?
18: Tak, tak.
19: No, ale nie rozgaduj się, tylko za chwilę szczegóły, dobrze?
18: A, dobra.
19: Dobrze, napij się kawę, muzyka i za chwilę wracamy.
18: Bardzo fajna niespodzianka.
19: Powiedz, tak?
18: Tak, tak.
20: Ja się

0: It's gonna be okay. Oczywiście, że będzie dobrze. Szczególnie jak Marcin Gortat jest w czwartek w radiu, to musi być dobrze.
1: It's gonna be okay.
2: Yeah. Oh yeah. Yeah. Marcin, a ty będziesz na tym meczu?
3: Wiem, akurat w pasie, akurat
2: stało. Potrzebne pytanie.
1: Będę.
2: 18 czerwca, widzimy się wszyscy, wszystkie kierunki oczywiście to tak są skierowane w stronę Łodzi, tak? To, tam gramy wielki mecz Gortat Team NATO Team Air Force.
0: No i oczywiście ogłosiliśmy parę chwil temu, że są piłki z autografami, są wejściówki, tylko dlaczego to właśnie wy? Hallo?
4: Hej Janki, hej Marcinie. Słuchajcie, no hej. Może to takie prozaiczne, ale szczerze nigdy nie byłem na takim meczu. Bardzo zawsze chciałem iść, natomiast nigdy mi się jakoś tak nie złożyło, żebym czy mógł iść, czy gdzieś trafiłoby się coś przy okazji, więc jeżeli to jest dobry powód, to byłoby mi bardzo ogromnie wdzięczny i byłoby mi bardzo, bardzo miło i w ogóle bym był bardzo happy. Pozdrawiam, Konrad.
0: Słuchajcie, no proste powody są najlepsze, no mamy to. Konrad idzie razem
2: wręczamy,
0: z nami. No.
2: Wręczamy Marcinku piłkę, dobrze? Konradowi.
1: Tak jest.
2: Dobra, jest piłka. Piłka za chwilę tutaj będzie podpisana oczywiście i powędruje do naszego słuchacza, do słuchacza Radia SK.
0: Co więcej, jeżeli ktoś się teraz nie załapał, to bądźcie z nami na Instagramie, bo tam jeszcze dwie piłki, jeszcze cztery bilety na to spotkanie też się pojawią, więc instagramerzy niech bawią się z nami.
2: Sportowe święto w Łodzi. Najpierw będzie tradycyjna parada ulicą Piotrkowską 13 czerwca. Później sporo się dzieje przy Atlas Arenie. No i w tym roku na parkiecie, no właśnie, ktoś z zewnątrz. Co to za sytuacja?
5: No wiadomo, wszyscy słyszeliśmy i byliśmy świadkami tego. Żyliśmy całą tą akcję o Łatwoganga, który zorganizował przepotężną zbiórkę. W trakcie tej zbiórki powiedzieliśmy, że zorganizujemy również aukcję na Allegro charytatywni, gdzie będzie można wylicytować uczestnictwo w tym meczu
2: jako
5: i oczywiście
2: zawodnik.
5: Jako zawodnik bycie częścią naszego Dream Teamu Avengersów i tak się zdarzyło właśnie, że w najbliższych dniach wystartuje ta zbiórka na Allegro charytatywni. Oczywiście my zalinkujemy tą zbiórkę i pieniążki idą bezpośrednio do Cancer Fighters, z którego również do nas na mecz przybędą dzieci razem z rodzicami i opiekunami. Dlatego serdecznie zapraszamy. Dalej bilety dostępne na kubileci.pl. Przypominam, w trakcie meczu również będzie możliwość zakupu różnego rodzaju gadżetów w sklepiku, które będą dawały możliwość wejścia na parkiet i zdobycia autografów od wszystkich gwiazd.
2: Jaki jest teraz wynik pojedynku?
0: 0-0 aktualnie, bo nie zaczęli jeszcze.
2: My kontra wojsko.
5: My kontra wojsko byliśmy, wygraliśmy ostatnie 3. To się najbardziej liczy, a wynik, żeby nie skłamać już, Boże, tam jest 8-6 dla nas, 8-5 dla nas, jakoś tak.
2: Super. Bardzo dobrze. To co, dziękujemy bardzo. Gdzie teraz lecisz?
5: Teraz lecę do Mińska. Jedna z ostatnich baz, którą muszę odwiedzić. Widzimy się z każdą bazą lotniczą, żeby właśnie przygotować się pod ten mecz, ponieważ duża ilość żołnierzy będzie u nas na meczu.
0: No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Jankes zmiksowany z Marcinem Gortatem, jak ta jedna postać się prezentuje, to wszystko u nas na Instagramie. Jankes, Jankes i
6: Wiktor. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: To co, Angela? Idziemy na rower?
12: Ale mój stary już nie daje rady.
11: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
12: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
11: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
15: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: prawda, prawda takie miałem.
1: Co ty tam mamroczysz pod noskiem?
0: Tam takie wieruszka.
2: To już bardzo ciekawe okulary. W ramach potrzeb można wybić albo wsadzić szkła z powrotem.
0: Nie o tym, nie o tym. Są ważniejsze rzeczy, czyli nasza akcja pod tytułem Odlot ściśle tajny, bo nasz wylot już w przyszły weekend.
3: Odlot ściśle tajny.
2: No i ta tajność właśnie wiąże się z miejscem, do którego lecimy, bo nikt z nas nie wie, oprócz organizatorów, którzy za to płacą u nas w radiu, gdzie wyląduje samolot z nami i z słuchaczami.
0: Mamy podpowiedzi w wykonaniu naszego tutaj dyrygenta ruchu, naszego pilota.
2: To jest pilot Andrzej.
0: Pilot Andrzej.
2: Kapitan.
0: Kapitan. Co, no mamy i podpowiedź kolejną, gdzie będziemy lecieć?
2: Tak, wiemy, że tam świeci słońce, wiemy, że czegoś jest tam 300, wiemy, że płaci się w euro, wiemy, że ten region, miejsce znane jest z pewnego rodzaju muzyki, tak.
0: Suszone owoce.
2: Też są. Mamy podejrzenia z Jankesem, że może chodzić o Grecję, ale może dzisiejsza podpowiedź zmieni nam perspektywę. Uwaga, posłuchajcie.
4: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
0: Ja tego nie kumam.
2: Ale nie, nie powiedział, czy sfermentowanych, czy niesfermentowanych.
0: Wszystkich, no. No dobrze, okej. Jak się zgłosić do akcji Odlot ściśle tajny?
2: Tylko przez komórczaczo. Należy ściągnąć apkę Eski. I tylko przez aplikację i przez smartfona zgłoszenia. Nie żadne strony, nie żadne SMS-y, tylko apka jest wejściówką do Odlotu ściśle tajnego.
0: Zróbmy to. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jutro będziemy wręczać kolejne miejsca w samolocie.
4: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
3: Odlot ściśle tajny.

0: To jest radio pełne niespodzianek. Dzisiaj Jankes nie spodziewał się takiego gościa, co?
1: Jak my powiemy, że był Marcin u nas, jak jej nie było, to co będzie niespodzianka dla niej?
0: Dokładnie. Niech żałuje. No i przede wszystkim pamiętajcie, u nas zawsze spodziewać się można niespodziewanego.
1: Zgadza się, jutro wracamy do was punktualnie o godzinie 6. Kończmy, bo moja żona do mnie dzwoni.
0: A, no to tak, to jest
1: czekaj, czekajcie, odbiorę.
0: Halo,
1: Kasia,
0: dawaj,
1: jestem na antenie teraz,
0: tak,
1: wiesz?
0: Mówiący.
1: Jesteś?
2: Niemożliwe.
1: Naprawdę, tak. Jesteśmy na antenie. Powie, pozdrów słuchaczy przy okazji, wiesz?
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jestem na antenie, ale super.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy,

0: się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa klimatyzacji.
4: Posadziłam wczoraj do gruntu pomidory, trochę poeksperymentowałam z gatunkami, zobaczymy jak się udadzą. Pogoda do wzrostu dobra, przydałoby się jeszcze trochę deszczu. W niedzielę po południu w Lesznie ma popadać. Dziś bez opadów, chociaż na niebie trochę chmur, a na termometrach 21 stopni.
3: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
5: Jest 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.
6: Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
7: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
5: A prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. Duże utrudnienia w centrum Krakowa, w Alei Krasińskiego. Przy jubilacie doszło do awarii wodociągu. Woda wypływa na jezdnię, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
8: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
5: Dla okolicznych mieszkańców pozbawionych dostaw wody ustawiono beczkowóz. Naprawa w tym miejscu ma potrwać do 13. Mieszkańcy i turyści odwiedzający Polańczyk w strachu. Niedźwiedź ostatnio pojawił się tam w pobliżu bloku mieszkalnego i sklepu.
9: Wyjdzie dziecko takie i co? Jaką ma szansę z niedźwiedziem?
10: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30.
5: No. A tylko w tym roku policjanci z powiatu leskiego dostali ponad 60 prośb o interwencję w sprawie niedźwiedzi w pobliżu zabudowań. Ich działania mocno ograniczają jednak przepisy.
11: SK Leszno News.
4: Joanna Haliasz od 18 lat rozpoczyna sezon letni i gromadzi setki uczestników. W sobotę w Boszkowie odbędzie się kolejna akcja Czyścimy Jezioro Dominickie. Sprzątane będą

0: Plaże, lasy i łąki wokół jeziora, a nawet jego dno. Organizatorzy zapewniają rękawiczki i worki na śmieci, a na koniec zapraszają na ognisko i koncert. Duże zmiany przed nowym sezonem w drużynie koszykarzy z Leszna. Zespół opuści Maciej Żmudzki, Hubert Pabian i Kamil Zywert. Dołączy prawdopodobnie Hubert Łałaka z Krosna. Trenerem pozostaje Maciej Dudzik, a liderem drużyny Wendel Michel.
1: No jasne, że wam fajnie zagram. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. Będzie Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku. PZ Mata, Kazba Łagana i Plan B też szykuje. A na początek już przyszykowane The Colors i Italo Disco na rozruch. 9:03 na zegarach. Michał Sobkowski, witajcie, gramy. Hit.

0: is the answer.
1: Love is the answer w podtytule numeru Morandi i Angels na antenie Radia SK. To hity zawsze na czasie. Dziś taki Michu trochę ćwierć przytomny, nie będę ukrywał, to po lekkim przedawkowaniu wczoraj. Ale nie alkoholu, a dancehallu. Nie, Michu od dłuższego czasu jest bezalkoholowy. Dancehallu, bo wczoraj na warszawskim Torwarze król takich klimatów, czyli Sean Paul. Znacie dobrze, całkiem sporo hitów jego z anteny Radia SK. No to czy się pojawiły? Były wszystkie wszyściuteńkie. Bo to było na przykład Baby Boy też. Dobra, by tak wymieniał i wymieniał, niech to sobie leci w tle, bo tam jest kilkanaście numerów, które doskonale... No, Bailando, chociaż chyba nawet dzisiaj rano w poranku leciało. Piękny to był wehikuł czasu, nie zapomnę go aż do samej demencji, naprawdę. Na Shona Paula rozdawaliśmy bilety, ale koncertów jest więcej i biletów od nas też. Więc jutro będziemy mieli podwójne zaproszenia na warszawski koncert Tako na PGE Narodowym. Trzeba nas będzie złapać na ulicach Warszawy. Kto ma ochotę na spontan na ostatnią chwilę, ten słucha nas od samego rana. PZ Matajka z bałaganem WST, czyli plan B po krótkiej przerwie, później Teddy Swims.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel Pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
9: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy? Jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę? Chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję? Zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
0: To będzie ostatnia reklama.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
20: I po reklamie.

0: wciąż brzmi naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Linkin Park i Burn It Down na antenie Radia SK. Wracając jeszcze na chwilę do koncertu Szona Pola, wczoraj rozdawałem wam takie totalnie turbo ostatnie zaproszenia na ten koncert i wtedy odezwał się król spontanu, czyli Sebastian, wcale nie tak blisko Warszawy mieszkający, który do stolicy postanowił wybrać się na koncert Szona Pola. Król spontanu, bo nie wiem czy pamiętacie, on rzucił pracę z dnia na dzień, otworzył swoją własną działalność, w dodatku jeszcze w zupełnie innej branży. I wiem, że dotarł na ten koncert, bo wysłał bardzo ładne zdjęcia, nawet całkiem blisko sceny stał, proszę, proszę. Mam nadzieję, że bawił się kapitalnie. I teraz już wiemy, że skoro ten spontan się udał, to ten z założeniem firmy, to też będzie pestka i wszystko będzie dobrze. David Podsiadło i Tazosy za moment, a później Calvin Harris i Rihanna. A jeśli ktoś chce przeżyć koncert Szona Pola razem z Eską jeszcze raz, to czemu nie? Zapraszamy na naszego Eskowego Instagrama.
1: Radio SK. Reklama.
2: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.

0: fajny.
1: 500, 545, 500, słomu i grata.pl.
2: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
3: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
4: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
3: A magazyny energii też mają?
4: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: I po reklamie.

0: jest naprawdę wyjątkowy numer, bo z jednej strony ma w sobie pewien taki spokój, a z drugiej strony naprawdę fajną energię. Another i 54 Ultra, czyli świeżynka u nas Talk to You, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Teraz mówię, ale zaraz przerwę, będziemy mówić o newsach, a później będzie już tylko grane. Bebe Rexha i Faithless New Religion zaraz po godzinie 10 na antenie Radia SK, czwartkowo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
5: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzi

0: www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
8: I po reklamie.
9: Ładnie przejaśniło się niebo nad Lesznem, ale jak to mówią, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Nawet jeśli ponownie się zachmurzy, to zdaniem synoptyków padać dziś nie będzie. Najbliższe deszcze w niedzielę po południu, wtedy też najcieplej w tym tygodniu na termometrach w Lesznie 27 stopni.
10: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szokujące nagranie z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Wymachuje dużą izraelską flagą przed klęczącymi aktywistami i mówi: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. A zachowanie izraelskiego ministra potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. A wśród uczestników flotyli byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego, a prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami. To wyniki badania wśród lekarzy w Wielkopolsce, mówi Mateusz Szulca, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, która przeprowadziła ankietę.
11: Te wyniki nie są dobre i musimy jeszcze dużo pracować. To, co jest najbardziej przykre, to to, że najbardziej obciążają nas relacje z pacjentami.
10: Na wyniki badania Izba planuje zawrzeć w publikacji naukowej, a szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast 4 dywizji będą 3, a w każdej znajdą się 3 grupy po 6 zespołów.
12: SK Leszno News.
9: Joanna Haliasz. Sporo szczęścia miała 31-latka kierująca Volkswagenem. W nocy na ekspresowej piątce w okolicach Śmigla na drogę wbiegło jej zwierzę. Chcąc uniknąć z nim zderzenia, gwałtownie zahamowała, po czym auto wpadło w poślizg i wypadło z drogi. Samochód został mocno zniszczony, ale jej nic poważnego się nie stało. Znamy pełny line-up dni w Schowy. Na darmowych koncertach wystąpią Tymek, Blacha 2115, Kubańczyk Piersi i Łydka Grubasa. Będą też dodatkowe atrakcje. Impreza od 12 do 15 czerwca na Placu Kosynierów.
13: Możemy wrócić do tej Ligi Narodów, że co będzie, że...
10: Zmiany w dywizji, będzie mniej dywizji, ale więcej zespołów każdy...
13: Co?
10: Może będą większe szanse dla Polaków, o tak.
13: Skomplikujmy to jeszcze bardziej, no naprawdę. Harry Styles, szanowni państwo, czyli wspomnienie jego amsterdamskiego koncertu, na który teraz was wysłaliśmy, za niecałe 3 minuty. Teraz New Religion, Michał Sobkowski, witajcie. Radio.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię

0: Don't Say That, czyli Rule na antenie Radio SK. A teraz temat...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Ja wiem już po naszych social mediach, po waszych reakcjach, po waszych SMS-ach, że tak naprawdę zainteresowane odlotem ściśle tajnym są tak jakby dwie grupy. Jedna ta, która faktycznie chce z nami lecieć, nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, w ostatni weekend maja, czyli w ten kolejny weekend i wiadomo z kim, czyli z naszą porankową ekipą i oczywiście z pozostałymi słuchaczami. I to jest jedna część, ta, która chce lecieć, a druga to bardzo chce wiedzieć, dokąd jest ten odlot. Szanowni Państwo, proszę o to kolejna podpowiedź naszego kapitana.
2: Mówi kapitan, tam gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
0: No i wszystko jasne. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko w aplikacji Radia SK. David Guetta, See Ya, Beautiful People za moment, później wesce Alex Warren.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
9: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
10: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
11: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
10: A imprezę firmową zorganizować tam można?
11: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
12: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolim, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Jak jest nowa muza, no to zawsze ją wam zapodajemy. Historii tego numeru to i tak nie zrozumiesz. Nie, no dobra, nie, że nie zrozumiesz, ale jest ona bardzo długa, bo sięga 2015 roku. Wtedy to premierowo Martin Garrix zagrał ten hit na Ultra Music Festivalu, zapowiadając, że będzie wydany w ciągu kilkunastu miesięcy. Później po dwóch latach powiedział, że no, póki co nie będzie to wydane, bo się nie mogą dogadać wytwórnie. Ale wytwórnie co zrobiły? Dogadały się. Kurczę, może to też miało miejsce podczas zbiórki Łatwoganga. W każdym razie się dogadały i mamy taką współpracę. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeated w Radiu SK już teraz.

0: Ach, usłyszeć ten wokal i ten numer na żywo podczas zeszłorocznego Bittersweet Festival. To było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Nelly Furtado i Say Right na antenie Radia SK. A w tym roku będzie można usłyszeć nie wokal Nelly Furtado z tego numeru, a to takie pojękiwania z tego numeru, czyli Timbalanda. Timbaland to jeden z headlinerów, jeden z głównych artystów, który pojawi się na Łódź Summer Festival. Zrobi to bardzo konkretnie 25 lipca. Ja tak sobie patrzę na jego setlisty z poprzednich koncertów i on tam się w ogóle nie szczypie, jeśli chodzi o to, co gra. Akurat Say It Right nie znalazłem, ale inne numery, przy których współpracował z Nelly Furtado, czy przy których współpracował z 50 Centem, z Justinem Timberlake'iem, Jay-Z, również jego numery mogą pojawić się, mogą, nie przesądzam, ale mogą pojawić się 25 lipca podczas Łódź Summer Festival. Na stronie tego projektu jest taki napis bardzo charakterystyczny, w każdym możliwym miejscu: wejście za free. I to są bardzo dobre wieści, prawda? Damiano Dawid w Radiu SK, to są też dobre wieści. The First Time już za chwilę, a później w Sanach.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Urodziny w domu? Serio? Zrób to lepiej w Eurojump Leszno. Trampoliny, ekipa, tort i zero nudy. Wskakuj do świata zabawy Eurojump Leszno na Twoje wymarzone urodziny. Zajrzyj na eurojumplesno.pl albo nasze social media. Eurojump Leszno, dekanat 3B. Bo urodziny to nie przelewki.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
4: taniej masz. Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.

0: Naprawdę dobre tempo przed godziną 11 na antenie radiowska, prawda? To Jazzy i Can't Deny It. Żebyście się nie zmachali, nie zmęczyli za bardzo, to na chwilę, dosłownie na chwilę, na 3 minuty i 10 sekund po godzinie 11 zwolnimy, bo będzie PZ i Hour, czyli świetne Dom nad wodą. Zapraszam. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
2: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
3: Leszno, gotowi na nowość? Tu kot Bella. Miau. Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
4: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
3: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Bezpłatna rehabilitacja.

0: pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kick-out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa klimatyzacji.
6: Do tej pory pogoda raczej im nie sprzyjała, ale słońce i ciepło tylko podkręci ich smak. Mowa oczywiście o truskawkach. Najbliższe dni zapowiadają się właśnie słonecznie i gorąco. W niedzielę w Lesznie ma być 27 stopni, a dziś góra 21.
5: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
7: 11 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki. Zapraszam. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie w Warszawie. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany, a na pokładzie były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały tam służby. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Na wschodzie i północy kraju spadło ponad 100 rosyjskich dronów. Ukraińskie siły wymierzyły też skuteczną odpowiedź, o której ze szczegółami teraz korespondent Eski Ołek-Biłecki.
8: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołek-Biłecki.
7: Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek. Kilkakrotnie pojawiły się też w popularnym kurorcie nad Soliną w Polańczyku. Właściciele pensjonatów są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać regionu.
9: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
10: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
7: A z turystami w Polańczyku nad Soliną rozmawiał Mateusz Chłystun.
11: Eskaleszno. News.
6: Joanna Nachaliasz. Dobre wieści w sprawie łącznika na Gronowo w Lesznie. Miasto wynegocjowało blisko 2 miliony złotych obniżki na budowę.
12: Efektem negocjacji było złożenie 7 nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe.
6: Michał Wiśniewski z magistratu dodaje, że nowy faworyt chce wybudować drogę za 16,5 miliona złotych. Nawet na 5 lat za kratki może trafić 30-latek z powiatu zgorzeleckiego zatrzymany w Lesznie. Mężczyzna wykorzystał nieuwagę ekspedientki w sklepie w galerii handlowej i ukradł z kasy fiskalnej kasetkę z pieniędzmi. Chwilę później był już w rękach policji.
13: Co by wam tu, już wiem, hity na czasie. Będzie Imagine Dragons między innymi, będzie Ed Sheeran i będzie numer, który przeżywa swoją drugą młodość, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A na początek PZ i Hour, bo tak obiecałem. 11:02 na zegarach, w ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ale Sobkowski, pojechałeś klasykiem, co? LP i Lost on You, hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Dzisiaj rano w poranku pojechali, bo jest zabawa, kim jest Jankes, prawda? W sensie, że Jankes nie wie, kim jest, a na Instagramie widać, kim jest i trzeba, on musi odgadnąć. I dzisiaj był, nie dość, że był Marcinem Gortatem, to jeszcze sam Marcin Gortat w ramach niespodzianki dla wszystkich zgromadzonych, no z wyjątkiem tych, którzy wiedzieli. Pojawił się na antenie Radia SK, pojawił się w Eskowym studiu. Wszystko to możecie zobaczyć na naszym Instagramie, więc mocno polecam. Na naszym Instagramie też zabawa, bo do zgarnięcia są dwa zestawy z piłką z podpisem Marcina Gortata i jeszcze zaproszenia na ten mecz, który co roku ma miejsce. Gortat Team versus NATO Team Air Force. Ten już 13 czerwca. Wszystkie szczegóły na naszym Insta. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Gram wesce już za moment, a później będzie obiecane Ed Sheeran.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel Pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę, chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję, zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.

0: sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: Książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzemce na przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
4: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
5: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
4: A imprezę firmową zorganizować tam można?
5: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Terry Swims i Tones and I. To hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. No już ich prawie nie ma. Mamy jedne z ostatnich, naprawdę. Bilety na piątkowy koncert TAKO na PGE Narodowym. Jutro takie podwójne zaproszenia będziemy mieli. Trzeba będzie nas złapać na ulicach Warszawy. Więc jeśli ktoś z Was ma ochotę na taki spontan, tak na turbo ostatnią chwilę na ten koncert się wybrać, ten niech nas słucha od rana. No i może też warto na naszego Instagrama zerkać od czasu do czasu. Calvin Harris w Radiu SK. Już za chwilę, później Bletka.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
6: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Dmuchańce Bożkowo.

0: Out. Bafta tu Bożkowo. Musicie tu być. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Bausa, Magnetic w Radiu SK. Tuż przed godziną 12. Łukasz Zdujczyk. Słuchajcie, cieszcie się z obecności Łukasza Zdujczyka, który będzie z wami między 12 a 15, bo on jeszcze nie zrobił szkolenia z cyberbezpieczeństwa i za chwilę go nie dopuszczą. No
1: właśnie, jest szansa, że jutro tutaj nie przyjdę, bo nie mam zaliczonego.
0: Dobrze, zaliczamy kolejne godziny hitów z Łukaszem Zdujczykiem, Selena Gomez i Marshmallow Wolves od niego. Przed chwilą Bausa, a ode mnie to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radia SK po 18. Michu Sobkowski, wielkie dzięki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
2: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28.
3: Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
4: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
5: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
4: A magazyny energii też mają?
5: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
6: Jump Factory. Jedyny taki park trampolin i sala zabaw dla najmłodszych. Czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, spider tower, zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, siatkówka.

0: prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
1: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
2: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na zwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
5: I po reklamie.
6: Na termometrach w Lesznie dziś oczko 21 stopni w cieniu, a na niebie trzy kolory: błękitny, biały i szary. Mimo to do końca dnia bez opadów, z dobrymi kierowcy warunkami do jazdy. Pogorszą się one dopiero w niedzielę po południu za sprawą słabego deszczu.
7: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi Jakub Krzyżak.
8: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
9: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek.
8: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
10: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy.
8: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
7: Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin będą w bazie w Polsce, potwierdza szef MON. Polska zamówiła od amerykańskiego koncernu 32 samoloty. Część z husarzy jest jeszcze w USA, szkolą się na nich polscy piloci. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób.
11: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły.
7: Relacjonuje Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej. A do szpitala trafiły 3 osoby.
12: SK Leszno News.
6: Joanna Haliasz, lada moment powinien być przywrócony ruch po wypadku na ekspresowej piątce na wysokości Święciechowy. Kierujący Kia Ceed zjechał na lewy pas ruchu, gdzie uderzył w prawidłowo jadącego Volkswagena Turana. Auta uderzyły w jadącego Citroena Jumpera, który z kolei wjechał w barierę energochłonną. Kierująca Citroenem trafiła do szpitala. Wielkie emocje i walka o krajową elitę już w sobotę o 18:00 w hali w Dąbczu. Tenisistki stołowe Wametu zagrają pierwszy mecz barażowy o awans do ekstraklasy. Rywalem będzie mocna ekipa z Olsztyna. Wstęp wolny.
13: Nareszcie, już czwartkowe popołudnie i za chwilę weekend, co jest ostatnia prosta. No i nareszcie też będzie, czyli nowy hymn męskiego grania prosto ze szczytu gorącej 20 Radia SK. A tak poza tym, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Herbaty, także ja polecam teraz sobie przerwę w pracy zrobić na taką herbatkę i ploteczki ze znajomymi. Czemu nie? 3 po 12. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: hit zawsze na czasie. Oj, Marcy, Rizzle Kicks w Radiu SK, 19 minut po 12. Jest nowa metoda oszustwa. Na pizzę. Pewna pani w Rzeszowie chciała wyłudzić pieniądze z pizzerii. Zamówiła pizzę przez znaną aplikację i gdy ta pizza do niej przyjechała, otworzyła pudełko i uwaga, zrobiła zdjęcie tej pizzy, przerobiła to za pomocą sztucznej inteligencji i usunęła z tej pizzy salami. I potem złożyła reklamację, że ej, to nie jest ta pizza, którą ja zamawiałam, domagam się zwrotu kosztów. No i ci właściciele tej pizzerii tak popatrzyli na to zgłoszenie, na to zdjęcie i zobaczyli, że coś jest nie tak, że to AI tak dziwnie to zdjęcie przerobiło, bo pudełko było dziwnie zniekształcone, stół wyglądał nienaturalnie, no i się domyślili, że coś jest nie tak, że to jest próba oszustwa, no i ta pani pieniędzy za tę pizzę jednak nie dostała, słuchajcie. Dziwne, że ona nie wpadła na pomysł, że może jednak warto by było to salami zjeść, to wtedy by to bardziej wiarygodnie wyglądało. No i to jest, jakby nie patrzeć, zaleta sztucznej inteligencji, słuchajcie, bo dzięki niej oszuści stają się trochę mniej inteligentni.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
12: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: I po reklamie.

0: Ale miło się zrobiło. One Republic w Radiu SK, gramy hity na czasie. Miło się zrobiło nie tylko dlatego, że SK takie fajne hiciory gra, ale też dlatego, że na stole same pyszności dzisiaj. U Magdy, naszej słuchaczki, która nagrała głosówkę.
1: Cześć SK, skoro dzisiaj jest dzień herbaty, to ja, u mnie oczywiście herbata zielona. I dzisiaj tak skromnie do herbatki serniczek, oczywiście własnej roboty.
0: I jeszcze skoro mamy czwartek przed 13, to zakładam, że domownicy pewnie w pracy albo w szkole. Magda ma spokój, nikt nie mówi jej nic nad głową, nikt nie podjada, żyć nie umierać. Więc ja mam pytanie do was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co miłego u was się dzisiaj wydarzyło? Może jakoś tak się udało wcześniej wstać, że mieliście rano czas, żeby w spokoju w domu wypić kawkę? Może szefa w pracy nie ma i jakaś taka bardziej luźna atmosfera? A może klienci jacyś wyjątkowo zabawni? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co tam u was miłego? A ja za chwilę gram dalej hity na czasie.
2: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
14: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
15: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Right Brands. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.

0: Thomas Gray pasuje do kolejnej przerwy na kawkę i też dodaje energii. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, co was dzisiaj miłego spotkało. No i Patrycja dzisiaj ma bardzo miły czas, bo jest z siebie dumna, zrobiła bardzo fajny prezent.
1: Dzisiaj 12 urodziny mojego syna. W związku z tym, że mąż jest na wyjeździe, sama osobiście złożyłam mu fotel gamingowy. I co lepsze, udało się. Jestem z siebie dumna.
0: To ja, Patrycja, życzę z okazji urodzin twojego syna. Tobie życzę, żebyś jak najdłużej była dumna z tego fotela. No bo w najbliższym czasie może być trochę trudno zagonić syna do nauki.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dzieci.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Autocentrum Amper. Obsługa klimatyzacji.
8: Można wreszcie wyciągać leżaki i opalić blade po zimie buzie. W weekend w Lesznie na termometrach w cieniu nawet 27 stopni. Wprawdzie w niedzielę po południu trochę deszczu, ale do tego czasu nad Lesznem przewaga słońca i bardzo słonecznie po niedzieli.
7: Sponsorem programu jest Autocentrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek informacja z ostatniej chwili. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, były szef serwisu cinkcierz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski, a chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumunt Flotilla, a wśród zatrzymanych jest dwóch polskich obywateli, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
9: Już opuścili więzienie, w którym przebywali, są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
8: A zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła, to nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia. Policja ani strażacy nie musieli interweniować.
10: Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przygotowaniu tak zwanego zaplecza gaśniczego na wypadek wystąpienia pożaru bądź wycieku paliwa.
8: Mówi kapitan Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
11: SK Leszno News.
8: Joanna Haliasz, 1,5 roku bezwzględnego więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i łącznie 16 tysięcy złotych kar finansowych. Taki wyrok usłyszał 35-letni kierowca Renault. 5 maja dochował busem na posesji w Poladowie. Miał wtedy blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz kierowania pojazdami. Nowe tereny zielone, ogrody deszczowe i podziemne zbiorniki na wody opadowe to element wielkiego programu ekologicznego, który uruchamia powiat gostyński. Inwestycja opiewa na 11 milionów złotych. 70% kosztów pokryją fundusze unijne.
12: Informacja z ostatniej chwili. Polski internet znowu zapłonie. YouTuber Łatwogang ogłosił, że jutro startuje z kolejnym streamem. To jest ten Łatwogang, który podczas transmisji na żywo zebrał 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. A jak ten nowy stream będzie wyglądał, o co chodzi, to ja wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

καλέσνο.

0: I jedziemy tam, gdzie nas konie porwą, razem z Gipsem. Hit idealny do samochodu, jak tego dobrze się słucha. Jeszcze z zimnym łokciem. Tak wam gra Radio SK. To są czwartkowe hity na czasie, ale teraz samochód zamieniamy na rower. Słuchajcie, już wiadomo, czym będzie żył polski internet przez najbliższe dni. To już oficjalna informacja. Łatwogang rusza z kolejną transmisją na żywo. Przypomnę, to jest ten wielki gość, który poruszył cały polski internet, bo wszyscy śledzili jego 9-dniową transmisję na żywo na YouTubie, podczas której słuchał disu na raka od BDS-a i zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka z Fundacji Cancer Fighters. Przypomnę, udało się zabrać ponad 280 milionów złotych, a teraz Łatwogang idzie za ciosem i ogłasza kolejną transmisję na żywo, bo już jutro rusza w podróż rowerem przez całą Polskę. Będzie to wszystko transmitował na żywo na YouTubie, a cel jest szczytny.
1: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba 12 milionów złotych.
0: I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang zdąży dojechać do Gdańska, to uwaga! Potem następnego dnia jedzie z Gdańska do Zakopanego rowerem. I coś czuję, że wtedy też się wszystko uda pobić. I coś czuję, że przez najbliższe tygodnie Łatwogang tak będzie sobie podróżował rowerem po całej Polsce. Trzymamy kciuki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: panią tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi. Słuchacie Radia SK i przejmujecie naszą antenę, bo ja was przed chwilą zapytałem, co miłego was dzisiaj spotkało. No i Magda ma tak miły dzień, jest tak fajnie, że nawet sprzątanie w domu nie jesteś w stanie zdenerwować.
1: Cześć SK, od dzisiaj mam urlop. W sobotę komunia syna, więc przed komunią trzeba było wziąć urlop. Po komunii wiadomo też, no, trzeba dojść do siebie. Więc dzisiaj i wstawało się fajnie, i sprząta się fajnie, i muzyki na słuchawkach słucha się fajnie.
0: Magda wzięła urlop na komunię, czyli możemy pozazdrościć, bo to będzie urlop podwójnie płatny.
2: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: I to jest właśnie popołudniowy chill. Z Eską nie ma się czym stresować, nawet jeśli czwartek daje w kość. Iben, to są hity na czasie. Gramy wam takie dobre, relaksujące numery i załatwiamy wam bilety na najlepsze koncerty tego sezonu. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Nikola w tej sprawie.
1: Cześć Eska, mam do was pytanie. Chciałabym sprawić mojej przyjaciółce prezent na koncert Taco Hemingwaya w sobotę. I słyszałam, że rozdajecie bilety, ale nie wiem co, gdzie, kiedy i jak, więc jeśli macie jakieś informacje, to dajcie znać.
0: No to ja już daję znać, bo jutro tylko w Radiu SK będziemy mieli dla was ostatnie bilety na koncert Tago Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. A gdzie będzie można te bilety znaleźć? Na ulicach Warszawy. Gdzie dokładnie? To jutro warto słuchać Radia SK po godzinie 9 i obserwować nas na Instagramie, bo tam się będą pojawiały podpowiedzi i być może do Nikoli i do kogoś z was trafią bilety na koncert Tago Hemingwaya, a tych biletów mamy sporo, bo jak wiecie, najlepsze imprezki, najlepsze koncerty zaczynają się w SC.

0: Reklama. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty

0: producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Dokładnie za miesiąc, początek kalendarzowego lata, tymczasem wreszcie słoneczna i ciepła wiosna w Lesznie. Na naszym radiowym termometrze przy Leszczyńskich 52, teraz 22 stopnie. Więcej termometry pokażą w niedzielę. Będzie do 27 w cieniu.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje ze Szczecina na początek. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala. Do tragedii doszło na terenie jednego z internatów, gdzie spożywali alkohol. Mundurowi byli po służbie, wszczęto już śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę, a o szczegółach Bartek Łojewski.
3: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne.
2: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Jutro na stacjach kilka groszy taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, a oleju napędowego 6 zł i 91 groszy.
4: Eskaleszno News.
1: Joanna Haliasz, Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie świętuje Dzień Patrona. Uczelnia otworzyła dziś wyjątkowe miejsce dedykowane uchodźcom, mówi prorektor Maciej Pietrzak.
5: Chcemy widzieć tutaj łzy nie smutku tych, którzy stali się uchodźcami, ale łzy radości.
1: Różana łączka symbolizuje otwartość i pomoc drugiemu człowiekowi. W sobotę w Bożkowie odbędzie się 18. akcja Czyścimy Jezioro Dominickie. Sprzątane będą plaże, łąki i lasy wokół jeziora, a nawet jego dno. Organizatorzy zapewniają rękawiczki i worki na śmieci, a na koniec zapraszają na ognisko i koncert.
6: Agata, ja powiem wszystkim, co ty zrobiłaś przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę. Słuchajcie, Agata ziewnęła.
7: To jest sposób, żeby się naładować.
6: Tak, to słuchajcie, czasami bywa, że się ziewać chce w pracy. To ja zrobię wam wszystko, żebyście, tak jak Agata, nie ziewali. Swedish House Mafia na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. A tak poza tym to mam bardzo ważny komunikat do wszystkich. 3 minuty po godzinie 14 w czwartek, a więc co?
8: Dobrze jest, dobrze jest.
6: No oczywiście, że jest dobrze. Weekend już tuż, to już jest popołudnie. Peja Islamsa, tak, to za chwilę.

0: No oczywiście, że dobrze jest. Wolne popołudnie zbliża się wielkimi krokami. Wieczór wiosenny też się zbliża. A SK gra takie hity zawsze na czasie. Peja i Slamsa, tak, już 18 minut po godzinie 14. A ja mam świetnego sportowego newsa. Wielki sukces naszej tenisistki, która właśnie zrobiła coś po raz pierwszy w karierze. Maja Chwalińska przeszła kwalifikacje i właśnie awansowała do French Open. Na tym turnieju zagra też Iga Świątek oczywiście, która jest jedną z głównych faworytek. No a na stole kosmicznie wielkie pieniądze. Tegoroczne French Open przygotowało rekordową sumę nagród dla zawodników. Uwaga, zwycięzcy singla otrzymają po 2 800 000 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 12 milionów złotych. Także coś czuję, że te trenerzy naszych tenisistów raczej nie muszą ich dwa razy namawiać, żeby poszli na dodatkowy trening. Radio
1: SK. Reklama. Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
5: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
4: A magazyny energii też mają?
5: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją. Elektrownia Garbary. Apartamenty premium o drobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK. Tak was rozluźniamy w czwartkowe popołudnie, żebyście w lepszym humorze weszli do domu po pracy, żebyście nie byli tacy zdenerwowani. My już się psychicznie nastawiamy na powrót do domu. To są właśnie hity na czasie. Już za 21 minut będzie godzina 15, a tymczasem, słuchajcie, przedziwna sytuacja dzieje się w Gostyniu, bo tam sąd przeniósł się do kina. Trwa proces w sprawie jakiejś tam afery, już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie oskarżonych jest aż 79 osób, dlatego sąd stwierdził, że przeniesie obrady z sali sądowej do sali kinowej, bo w budynku sądu nie wszyscy by się zmieścili, więc wszyscy sobie siedzą teraz w kinie. Słuchajcie, to jest genialny pomysł. Ja uważam, że w ogóle państwowe urzędy też się powinny do kina czasami przenieść, prawda? Bo czasami tyle człowiek czeka, aż się nasz numerek na ekranie wyświetli, że nie jeden film byśmy w tym czasie obejrzeli.
1: Reklama. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Leszno, 17 stycznia 90.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
7: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Galerii Leszno.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: I po reklamie.

0: Nowy Sombr na antenie Radia SK to są hity na czasie, a od piątku dzieli nas już tylko jeden powrót do domu. A do domu będą was odprowadzać Pirowski i Pawełek. Pawełek już w studiu.
1: Dzień dobry, z wielką przyjemnością odprowadzę każdego.
0: No właśnie, Pirowski za chwilę dołączy, ale my już mamy plany na weekend, na początek weekendu.
1: Już mi zaplanowałeś wszystko?
0: No oczywiście, słuchaj, już wiem, że od 20 te plany się zaczną, jutro.
1: To opowiadaj mi.
0: I jak zawsze w każdy piątkowy wieczór na antenie Radia SK kultowe pasmo SK Live Remix. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem klasa. Najlepsi producenci przejmują naszą antenę. Kto tam jest na liście?
1: Armin Van Buuren zawsze o 22, ale z tego co wiem, to Giuseppe Ottaviani przygotował dla nas specjalny mix tylko dla Eski i jutro po 23 będzie.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Będzie też Bausa, którego znacie z hitu Magnetic na antenie Radia Eska. I wiem, że ten hit w czasie Wrzuć na luz na pewno dzisiaj w Radiu Eska się pojawi.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
10: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
11: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
14: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
13: A imprezę firmową zorganizować tam można?
14: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Gokarty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
18: Miasto cieszy się z niższych cen na budowę łącznika na Gronowie w Lesznie. Miejmy nadzieję, że niższa cena nie przełoży się na gorszą jakość, bo to różnie bywa. Najważniejsze, że w tym roku rozpocznie się budowa łącznika i że znikną kolejki przy rondzie Gronowo. Na razie jeszcze tu kierowcy stoicie.
17: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskiej

0: Gości, a o szczegółach Grzegorz Mich.
1: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
1: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
0: A Zbigniew Ziobro jest teraz w USA. Wcześniej był na Węgrzech. Awans polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po wygranej w 3. rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5.
3: Eska Leszno. News.
4: Joanna Haliasz, radni Prawa i Sprawiedliwości z Leszna przeciwko horrendalnym podwyżkom za śmieci chcą zwołania specjalnej komisji Rady Miasta w tej sprawie.
5: Żeby zapobiegać na przyszłość dalszym wzrostom.
4: Mówił Adam Kośmider, cena śmieci wzrosła do 45 zł za osobę, czyli o ponad 36%. Znamy pełny line-up dni w Schowy. Na darmowych koncertach wystąpią Tymek, Blacha 2115, Kubańczyk, Piersi i Łydka Grubasa. Będzie też sporo dodatkowych atrakcji. Impreza od 12 do 14 czerwca na placu Kosynierów.
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: W Radiu SK! 2 minuty po 15 w SC i Mans Zermel Low, który już na was czeka z hitem Heroes, później Justin Bieber i Nicki Minaj, Damiano David Stylą, no i Macklemore z Ryanem Lewisem. Dużo duetów przed nami, my też duecie Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie!

0: Ależ trio, Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, Can't Hold Us na antenie Radia SK już 17 minut po 15. Dzień dobry, pięknie, witamy, czwartek.
1: A, myślałem, że witamy Pirowski i Pawełek.
0: Czwartek. Naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Pięknie witamy, ale witamy też czwartek porą popołudniową. Od razu się zastanawiam, czy czwartek to dla was taki dzień, który zwiastuje już piątek i właściwie czwartek to mały piątek, czy może jednak czwartkowi bliżej do środy?
1: Moim zdaniem, czyli Pawełka, bliżej jest do środy. Bo jednak w czwartek nie wiadomo, dlaczego jest najwięcej roboty. Chyba ze wszystkim,
0: Pawełku,
1: trzeba się wyrobić przed weekendem.
0: Dlatego zawsze wolę zapytać naszych przyjaciół, wiesz?
1: To, przepraszam, to pytaj przyjaciół.
0: No to właśnie zapytałem przyjaciół. Odpowiedzieć możecie, zapraszamy serdecznie SMS-em pod 664 402 302, co by też pokazało wasze plany na weekend. A takie lubimy czytać.
1: No i głosóweczki na eskowym Messengerze także są pożądane, tym bardziej, że mamy eskowe gadżety, ale także jeszcze nasz merch popołudniowy Pirowski i Pawełek.
0: I Warsaw Saints, jeżeli macie braki w szafie. Już mówię, co w naszym dziale tekstylia znajduje się. Po pierwsze, trzy rodzaje skarpetek z różnymi tekstami waszych ulubionych piosenek, ulubionych artystów. Po drugie, bluzy. One są oversize'owe, wyglądają bardzo dobrze na ciele żeńskim, jak i męskim, jak i w ogóle na ciele.
1: Na moim nie, bo ja po prostu nie mam do nich figury.
0: Dlatego, Pawełku, przygotowałem również coś takiego, co się nazywa t-shirt. Co prawda, jak go ubierasz, możesz robić za wielki żagiel i od razu chcecie wysłać na Mazury.
1: Dokładnie.
0: Zapraszamy serdecznie, to wszystko jest dla was.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
5: Pobierz apkę Radia SK
4: i zgłoś się za darmo!
6: Sponsorem programu jest właściciel Pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.
13: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
14: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
16: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Tate McRae i Greedy w Radiu SK. Już 29 minut po godzinie 15. Dzień dobry, po trzykroć dzień dobry.
1: Dzień dobry i Pawełek, cześć.
2: No właśnie.
0: Powiedzieliśmy tutaj... cześć w tym samym czasie, Pawełku.
2: Cześć.
0: No nie, to teraz właśnie...
2: Teraz już nie.
0: Poczekaj, to na 3-4. 3-4. Cześć.
2: No, a za szybko.
0: Powinieneś mnie znać zawsze, że przyspieszam sprawy. 3.
2: Tak słyszałem na mieście właśnie.
0: Pawełku, to bardzo niemiły komentarz. Na pewno nie do podzielenia się nim publicznie, chciałem
2: Dlatego
0: powiedzieć.
2: Dlatego płynnie przejdźmy może do Eweliny, która opowie nam o swoim fantastycznym weekendzie.
0: Nie bardzo, bo się zagęściło w studiu, Pawełku.
3: Witam panowie. No tak a propos tego czwartku, no, to dla mnie taki mały piąteczek, bo jutro dzień wolny, no i lecimy w weekend, wyjazdowy z koleżankami. Pozdrawiam.
0: Ja cię kręcę. A co chciał, Pawełku, chciałbyś dołączyć? Radio SK. Bo widzę, że się trochę kolega rozochodził.
2: No, czekam na zaproszenie.
0: No to troszeczkę pewnie poczekasz, Pawełku. Ale wy nie musicie czekać na Kaigo.

0: Try od Pink. Na antenie Radia SK mamy 23 minuty przed godziną 16 i sprawdzamy, czy w czwartek bliżej jest wam do środy, a może jednak z planami bliżej już do piątku. A teraz od Diany najlepszy dowód na to, że piątek to najfajniejszy dzień tygodnia.
1: No cóż, piątek to jest najgorszy dzień tygodnia, bo w piątek nadrabiam cały tydzień, więc pozdrawiam wszystkich.
2: Ja Dianę rozumiem.
0: Diano, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, życzymy, żebyś nadrobiła jak najszybciej i żeby weekend był wolny, ale na pewno będzie ten weekend dobrze ubrany, bo wyślemy ci nasz zawodowy, eskowy t-shirt z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Ponoć takie przyjemności sprawiają, że robota idzie szybciej.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama. Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
10: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Masz to!
5: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
10: I po reklamie.

0: to Another i Talk to You, który zagraliśmy w Radiu SK 5 minut przed 16.
1: No i za chwilę oczywiście w SC News, a tuż po 16 coś, co ostatnio kochacie najbardziej, czyli
0: hymn, mamę i tatę?
1: Hymn męskiego grania tegoroczny, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert.

0: Remont, budowa, porządki na magazynie? Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za Ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
1: Leszno, gotowi na nowość? Tu kot Bella. Miau. Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
2: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
1: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.

0: Bright Brands.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Kolejki kierowcy jeszcze przy rondzie Gronowo, Grzybowo, do ronda Żwirki i Wigury także, którędy objeżdżamy remontowaną w tej chwili ulicę Święciechowską. Gdyby nie to, po mieście jeździłoby się przyjemnie. Do końca dnia dobre warunki do jazdy. Jutro w Lesznie pogoda podobna jak dziś.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra Itamar Ben-Gwira, szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. Do MSZ-u wezwano także chargé d'affaires Izraela w naszym kraju. A o szczegółach Michał Skolimowski.
10: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
11: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
10: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra, stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju.
9: A resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło więzienie i jest już w drodze do Turcji. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą stan techniczny pojazdu, a przypomnijmy, osobówka uderzyła w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić, dlaczego kierowca nie próbował hamować, ale nie tylko.
12: Czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
9: Powiedział Mieczysław Sinicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. Od ofiar pobrano próbki na obecność alkoholu i środków odurzających. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu tego roku, a wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy.
13: SK Leszno. News.
8: Joanna Nachaliasz. Dobre wieści w sprawie łącznika na Gronowo w Lesznie. Miasto wynegocjowało blisko 2 miliony złotych obniżki na budowę.
14: Efektem

0: Memories, David Guetta i Kid Cudi na naszej antenie. 14 minut po 16 w Radiu SK. Pięknie witamy, Pirowski.
1: Pawełek, dzień dobry. No i Żanetka.
0: No Żanetka, zanim Żanetka, to zapytam ciebie, Pawełku, czy ty już grilla odpaliłeś w tym roku, albo przynajmniej może ktoś cię zaprosił na grilla?
1: Nie odpaliłem, bo nie odpalam, a zaproszeń nie dostałem, bo nie dostaję.
0: Ja to wszystko rozumiem, no to od Żanetki też nie dostaniesz.
2: Witam, witam, dzień dobry. Czwartek to już taki trochę piąteczek dla mnie. Bo w piąteczek będzie grill, ma być ciepła pogoda. No a ja już zaczynam peklować mięsko. Zaczynam już przygotowywać powoli wszystko na grilla, żeby jutro móc sobie odpocząć. Pozdrawiam.
0: No ale żeby szukać jakichś pozytywów w Pawełku, to mam wrażenie, że trochę cię ja zgrillowałem. Radio SK. Czekam na odwet.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Skrzywień, lider w regeneracji DPF.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: I po reklamie.

0: Teddy Swims, Bad Dreams w Radiu SK. 27,5 minuty po 16. Dzień dobry, po południu, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek i od razu zaglądamy do Pauliny, która zajrzała na nasz eskowy messenger i wysłała głosóweczkę.
2: Cześć, słuchajcie, ja swój czwartek mogę już uznać za odbębniony i odtrąbiony, bo właśnie wyszłam od dentysty i wzięłam sobie dodatkowo znieczulenie. I pomimo tego, że znam zdecydowanie milsze i przyjemniejsze sposoby, żeby się znieczulić niż igła, to i tak uważam, że to znieczulenie to były najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Pozdrawiam.
0: No i muszę powiedzieć, że jest to najlepiej brzmiący głos po dentyście jeszcze w trakcie trwającego znieczulenia, jaki słyszałem w całym swoim życiu.
1: Ja po znieczuleniu to...
0: Pawełku, ja mam wrażenie, że tobie to znieczulenie jeszcze nie zeszło, mimo że u dentysty byłeś rok temu. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, teraz w waszych głośnikach.

0: Weekend Night to Jazzy w Radiu SK, 25 minut przed 17. Dzień dobry, to Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: No, nie piloci samolotu, ale za moment...
1: Mi się kiedyś marzyło.
0: Żeby zostać pilotem?
1: Mm-hmm.
0: I co się, Pawełku, stało, że pilotujesz aktualnie antenę Radia SK?
1: Że jednak trochę boję się latać, więc no, pilot, który boi się latać, nie wiem, czy to był najlepszy pomysł wtedy, no.
0: No, Pawełku, być może wtedy jest 3 razy bardziej ostrożny. Może omijałbyś wszystkie turbulencje. Z lotami jest tak, że zanim się wyleci, no to wchodząc na dowolne lotnisko na świecie, jeden z pierwszych widoków to gigantyczna tablica odlotów, czasem nie jedna, a nawet kilka. Mnóstwo kierunków, mnóstwo różnych destynacji i godzin odlotów. Człowiek jak patrzy, to zaczyna marzyć, gdzie by mógł ewentualnie jeszcze polecieć. I na tym samym etapie jesteśmy w zabawie lot...
1: Odlot ściśle tajny, tak jest, ponieważ nie mamy pojęcia, my także, dokąd leci nasza ekipa z Jankesem, Kamą i Wiktorem na czele. Dowiedzą się dopiero na lotnisku, prawdopodobnie szukając tej destynacji na tablicy odlotów. Jeszcze możecie się do tej zabawy zgłosić za darmo w naszej aplikacji. Jeżeli nie możecie natomiast się doczekać, by poznać odpowiedź na pytanie, co to za kierunek wymyśliliśmy, no to są sposoby, żeby to rozszyfrować.
0: Jakie to są sposoby, Pawełku? Zapytałbym od razu.
1: A to na przykład nasz kapitan, który jest bardzo przekupnym kapitanem i za parę groszy daje nam podpowiedzi.
0: Za łapówkę zrobi wszystko,
1: tak?
0: To prawda. Mówiliśmy nic nie mów.
1: Kapitanie.
0: Ktoś przyszedł, dał dychę i
1: no
0: macie podpowiedź.
1: Ja mam piątaka teraz, ale chyba da się namówić.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
1: Ale region 300 czego?
0: 300 czego?
1: 300 czego? Ja
0: może
1: nie
0: 300
1: wiem,
0: powodów do szczęścia, 300 powodów do uśmiechu.
1: 300 lotnisk może.
0: 300 lotnisk, być może. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli potraficie odpuścić kontrolę i dać się porwać przygodzie, to ta zabawa jest dla Was. Zgłaszacie się...
1: w darmowej aplikacji Radia SK.
0: I tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Jeśli chodzi o te muzyczne, to mamy dla Was też inny plan. Plan B, ale to już po krótkiej przerwie.
3: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Urodziny w domu? Serio? Zrób to lepiej w Eurojump Leszno. Trampoliny, ekipa, tort i zero nudy. Wskakuj do świata zabawy Eurojump Leszno na Twoje wymarzone urodziny. Zajrzyj na eurojumpleszno.pl albo nasze social media. Eurojump Leszno, dekana 3B. Bo urodziny to nie przelewki.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.

0: 518 944 569.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Olivia Rodrigo, ta pochodząca ze słonecznej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, umilała nam czas w ostatnich minutach numerem zatytułowanym Drop Dead na zegarkach. W Radiu SK mamy teraz 4 minuty do 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten, a za moment w Esce zaczynają się newsy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
7: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
8: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
10: Jump Factory. Jedyny taki park trampolin i sala zabaw dla najmłodszych. Czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, spider tower, zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, siatkówka, koszykówka i mnóstwo atrakcji. Dla maluchów trzypoziomowy małpi gaj ze zjeżdżalniami i przeszkodami. A po zabawie 40-centymetrowe zapiekanki, hot dogi, gofry, frytki, nuggetsy i inne przysmaki. Jump Factory. Idealne miejsce na urodziny i szkolne wycieczki. Znajdziesz nas w Lesznie. Okrężna 19A. Obok Straży Pożarnej.
11: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa klimatyzacji.
2: Pogoda w Lesznie sprzyja nam, kierowcom, sprzyja też drogowcom, a przypomnę, że trwają remonty na Święciechowskiej, Henrykowskiej i Kiepury. Są objazdy, więc trzeba patrzeć na znaki. Jutro w Lesznie 22 stopnie i tak jak dziś przeważać będzie słońce.
16: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mekanów zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Sklimowski.
17: Jestem, dzień dobry.
2: Powiedz, co się dzieje na miejscu?
17: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
0: Uruchomiono procedurę ekstradycji do Polski. Chodzi o Marcina P., poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Były szef serwisu cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Wyrządził swoim klientom szkody o wartości ponad 185 milionów złotych.
14: W rzeczywistości te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. W sprawie poszkodowanych jest co najmniej 5 tysięcy osób. Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Miasto znalazło się w ofercie jednego z największych operatorów wakacyjnych skierowanej do mieszkańców Wysp Brytyjskich.
18: Dzięki zagranicznym gościom jakoś istniejemy.
19: Anglojęzycznych jest sporo, ale jakich to są narodowości? Czort wie kto.

0: Siadło. To jest sezon na tego dżentelmena właśnie. Kwadrans po godzinie 17. Pięknie Was witamy w naszym radiowym zakątku, w którym to pojawiła się jedyna prawdziwa polska gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jest oczywiście też Pirowski, którego już słyszycie.
0: I drugi z pomocników, Pawełek. Pomocników pani Jadzie oczywiście. Za moment zagramy z Wami...
1: Mikołaja.
0: To
1: tak
0: fajnie
1: się
0: by było.
1: Skojarzyło.
0: Ja to rozumiem, pani Jadziu, że się pani to skojarzyło, ale żeby nazwać panią świętym Mikołajem, musiałby się pojawić jeszcze jeden element. To znaczy przynajmniej na wiele, wiele lat naszej współpracy, przynajmniej jeden prezent dla chłopaków. Wtedy moglibyśmy w Jadzi zobaczyć panią Mikołajową.
2: Myślałem, że jednak oznaki brody. No bo to Mikołaj ma broda, a Jadzia u ciebie nie widzę.
0: Więc, a ja widzę
1: taką
0: właśnie.
1: A można z tego...
0: Co można?
1: Można taką z baty założyć.
0: Można z baty założyć. Zapraszamy bardzo serdecznie, rozpoczynamy zabawę, teraz już na poważnie, bo za moment wygracie element naszego popołudniowego merchu. Co Pawełek trzyma w ryjku?
2: Instaluję przedmiot, a wy dzwoncie 664-402-302. Jadzio, ho,
1: naklejasz i coś znika.
0: Naklejasz i coś znika. Taka to... podpowiedź. No ciekawe, czy wam pomoże. Dzwońcie do nas pod 664-402-302, a my odbieramy pierwsze wasze połączenie.
2: Oj,
0: dzień dobry.
2: Halo.
3: No cześć.
2: No cześć.
4: Patryk z tej strony.
0: Cześć Patryku.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani Jadziu, kochaniutka moja.
0: Nie twoja, tylko moja na razie jeszcze. Proszę mi się tutaj do Jadzi
4: przez
0: nie...
4: Przez chwilę.
0: No dobra, przez chwilę mogę oddać Jadzie na momencik. Jadzia się zgadza, bo tak rozmawia dwóch dżentelmenów o kobiecie, a nie pytają o zgodę.
1: Tak, i będziesz się zamieniać.
0: Jadzia,
1: teraz.
0: Którego wybierasz?
1: Ja nie, nikogo nie wybieram.
4: Mnie, to jest wszystko.
1: No, Pawełka wybiera. No. Zanim, a on zobacz, jaki jest biedny, musi to trzymać.
0: Zanim wylądujemy w wannie z kisielem i zawalczymy o panią Jadzie, to wcześniej zawalczmy o nagrody. Patryku, to jest twój czas, proszę bardzo.
4: Czy to coś związane z medycyną?
2: Tak, tak, tak, potwierdzam.
4: Czy to jest po prostu plasterek na ranę?
0: No to no, teraz sobie to rozstrzygnijcie, bo jesteśmy blisko tematu.
2: Nie, jest nie. To nasz warto konkretnego, szansa na doprecyzowanie, jak się uda, to się uda, tak. Jak się nie uda, to się
0: Patryku,
2: nie uda.
0: Patryku, doprecyzuj, bo część twojej odpowiedzi jest jak najbardziej prawidłowa, tak. Ale druga się nie zgadza.
4: To jest plaster.
1: Tak.
0: Ale jaki?
1: Ale jaki? Na co?
4: Na ciało może być? Czy jeszcze na coś innego?
1: Jak nie na ranę, to na ciało.
0: Słuchajcie, no...
2: No nie.
0: Znaczy na ciało tak, ale tu jest, to jest bardzo konkretny plasterek. I... Odpowiedź na pytanie, jaki to plasterek, za moment przyjmiemy od was w rundzie numer 2.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
9: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
5: Autopromocja.
10: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę, chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję, zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19, przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
12: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Galerii Leszno.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
2: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
1: A imprezę firmową zorganizować tam można?
2: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
5: I po reklamie.

0: Ja już.
1: Pani Jadziu, tak, tak, tak. Pani już co?
0: Nic.
1: Witamy bardzo pięknie w programie popołudniowym. Tu pani Jadzia.
0: Dzień dobry.
1: Tu pan Pawełek.
2: I Pirowski, dzień dobry.
1: Witamy bardzo pięknie. Druga runda... Nie, nie, nie, absolutnie. To wszystko jest jakby wliczone w koszty prowadzenia tej trudnej działalności. Zapraszamy serdecznie, bo rozpoczynamy drugą rundę zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. No i muszę powiedzieć, że kaszlniemy nagrodami za moment, jak tylko usłyszymy prawidłową odpowiedź.
2: Wiemy już dużo, Jadziu, prawda?
0: Tak.
2: Co takiego?
0: Wiemy, że to są plastry i wiemy, że jak go nakleimy, to coś pod nim znika.
1: Świetne podpowiedzi.
3: Kazimierz ma swoją propozycję.
1: Proszę bardzo.
4: Do Pawełka SK. Plaster nikotynowy.
3: No nie, nie, nie. Takie no rzeczy, nie.
1: Nie, nie, nie, nie.
3: Nie, nie,
1: nie. A, gdzie w ogóle? Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeśli nie to i nie to, to co to takiego może być? 664-402-302 i pierwsze połączenie w tej rundzie. Dzień dobry.
5: Halo,
6: halo.
5: Halo.
3: Cześć.
1: Kogo witamy?
5: Cześć, Gosia.
1: Cześć, Gosieńko.
0: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
3: No, masz jakąś propozycję może dla nas?
1: Albo pytanie do Pawełka?
5: Cześć, mam propozycję, może jest to plaster na odciski?
1: Plaster na odciski, też nie. Cześć, kurczę, nie. Gosia, nie. Nie, nie, nie. Ale moim zdaniem jesteśmy jeszcze bliżej
3: blisko,
1: niż
3: blisko.
1: W rundzie pierwszej.
3: To teraz... Szukajmy czegoś na twarzy. No.
1: Dzień dobry.
3: Tak.
1: Dobry.
7: Halo. Dzień dobry.
1: Cześć, kogo witamy?
7: Marta.
1: Marto, bardzo proszę.
7: Plaster na opryszczkę?
0: Brawo.
1: Tak jest!
0: To jest plaster
1: brawo,
0: na opryszczkę.
1: Brawo, brawo. Marta, brawo. Ależ dzisiaj było niełatwo, trzeba przyznać, Marta. Gratulujemy ci bardzo, bardzo serdecznie.
7: Dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie, wysyłamy nagrodę, obiecuję, bez opryszczki.
2: Tak jest. A teraz piosenka z życiowym mottem pani Jadzi. Wszystko jedno, wszystko źle, zespół LOR.
0: Dlaczego?
1: Znaczy, ja ci powiemy ci, ale już poza anteną, jakby ci to powiedzieć.

0: Za 20 minut będzie 6 na zegarkach. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: I pan Ed Sheeran i jego złe nawyki. Tymczasem dobre, bo przynajmniej coś wiemy. Informacje płyną do nas ze świata nauki. Naukowcy przyjrzeli się dokładnie pleśni szarej, czyli gronowcowi.
1: Co to takiego pierwsze słyszę?
0: To jest taka pleśń, wydaje mi się, że znają każdy z nas, bo rozwija się na wielu gatunkach owoców, warzyw i roślin, aha, od truskawek i malin, przez pomidory, róże, nawet na storczykach potrafi taka pleśń osiąść. I co ciekawe, wszystkie próby wyhodowania roślin odpornych na tego grzyba skończyły się absolutnym niepowodzeniem. A dzisiaj naukowcy już wiedzą, dlaczego tak się stało.
1: Dlaczego się stało?
0: Bardzo proszę, odpowiadam, że pleśń szara jest mądrzejsza niż myśleliśmy. Ha. I potrafi odczytać dokładnie sygnały chemiczne produkowane przez różne konkretne gatunki roślin. W dodatku wie, na czym rośnie ta roślina i dostosowuje swój atak do konkretnego gatunku.
1: Mam wrażenie, że ona jest mądrzejsza ode mnie, ale poczekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czyli inną broń i inne takie środki nacisku stosuje do tych wspomnianych pomidorów, inną do malin, inną do winogron, a po to, żeby wszystkie je skutecznie osaczyć i na nich pasożytować.
0: Dokładnie tak.
1: No i jaki z tego wniosek?
0: No, że niesamowite jest, jak wiele wspólnego świat pleśni ma z 102. toksycznym szefem w Polsce. Mam nawet wrażenie, że poza nazwą niewiele się różnią.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Urodziny w domu? Serio? Zrób to lepiej w Eurojump Leszno. Trampoliny, ekipa, tort i zero nudy. Wskakuj do świata zabawy Eurojump Leszno na Twoje wymarzone urodziny. Zajrzyj na eurojumplesno.pl albo nasze social media. Eurojump Leszno, dekanat 3B. Bo urodziny to nie przelewki.
2: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa

0: fajny.
1: 500, 545, 500, słomu i grata.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje. W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
5: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Bawta tu Bożkowo. Musicie tu być.
12: I po reklamie.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: człowiek od razu się czuje, jakby był na wakacjach. To Bausa i Magnetic, ale mamy bardzo, jak pisze Artur, wielką prośbę. Pozdrówcie proszę moją narzeczoną Danusię, która prowadzi autobus i słucha was. Powiedzcie, że bardzo ją kocham. I chciałbym, żeby usłyszała to cała Polska, napisał z pozdrowieniami Artur.
1: Pięknie, no. Pozdrawiamy oczywiście.
0: Ależ mamy fajnych dżentelmenów w Polsce i fajne Danusie, jak się okazuje też.
1: Nasz autobus popołudniowy dojechał do zajezdni. Odpalamy z powrotem kurs w poniedziałek po 15, a teraz przyjmuje was Michał Hanczak w imprezce.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
6: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
7: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
8: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
7: A magazyny energii też mają?
8: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
9: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Prognozy na rozpoczynające się jutro weekend w Lesznie wyglądają póki co bardzo przyjemnie. To znaczy termometry pokażą od 22 stopni jutro do 27 w niedzielę. I do niedzieli do południa ma być nad miastem pogodnie, a potem przyjdą opady deszczu też potrzebne.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prokuratury i pilna kontrola zlecona przez wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandrę Gajewską. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginął 2-latek, wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki, na razie nie usłyszały zarzutów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny, to po wypadku na śląskim odcinku A1 w Mekanowie. Zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca gaz z drugą przewożącą pojazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na 415 kilometrze w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. G-Mac wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. A teraz przed nami 3. i ostatni rozdział. Koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
16: SK Sport News.
15: Sukces Polki w Paryżu. Po bardzo trudnym i długim boju jest awans Maji Chwalińskiej do głównej drabinki Rolanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketta. Przed rokiem był to najlepszy, czy tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w sobotę.
16: SK Leszno. News.
14: Joanna Nachali, aż półtora roku bezwzględnego więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki m.in. wyrok usłyszał 35-letni kierowca

EZ w Radiu SK. A tej wiosny i lata na wielu festiwalach w naszym kraju wystąpi. Być może na niektóre się wybierzecie, być może zupełnie za darmo, bo na wiele festiwali letnich będziemy mieli dla was bilety. Bądźcie czujni. To kwestia przyszłości, ale teraz w imprezę zabieram was w przeszłość. Wczoraj minęło 30 lat, odkąd uruchomiono w Polsce internet na telefon, można powiedzieć, czyli taki numer 020-21-22. Przez modem się trzeba było podłączyć. Dzwoniło się z normalnego stacjonarnego telefonu pod ten numer. Takie dźwięki mniej więcej ten modem też wydawał. No i w ten sposób, uwaga, można było połączyć się z internetem. Część z was na pewno to pamięta, ale są pewnie wśród was też tacy po drugiej stronie głośników, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię, ale tak, nie było tak łatwo z internetem. Kiedyś łączyło się przez telefon, wtedy zaczęły się te hasła ze strony mamy czy taty: rozłącz się, bo muszę zadzwonić do babci albo do przychodni, no bo linia telefoniczna była zajęta, no i oczywiście kosztowało to miliony monet, a internet był bardzo wolny. No ale tak to się wszystko zaczęło 30 lat temu. Wracamy do teraźniejszości. Dzisiaj internet każdy ma tak naprawdę wszędzie przy sobie praktycznie i dlatego zapytam was dzisiaj wieczorem, czego szukaliście dzisiaj w internecie? Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki w czwartek 21 maja. Dowiem się, czym się interesują, czym żyją słuchacze Radia SK. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. No, może ktoś się przyzna do czegoś, do czego normalnie by się nie przyznał. Zapewniam, anonimowość. No mogę ewentualnie komuś zmienić imię, jak ktoś będzie bardzo chciał i się wstydził powiedzieć, czego szukał dzisiaj w internecie, ale do odważnych świat należy. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce, prawda? Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger, już teraz w imprezce.

0: Gibbs z bardzo motoryzacyjnym hitem Win na antenie Radia SK w imprezie 22 minuty po godzinie 18 i poniekąd w temacie nasza słuchaczka. Zapytałem was, czego szukaliście dzisiaj w internecie.
1: No cześć SK, ja dzisiaj przez pół dnia szukałam wentyli do TPMS i pikera czerwonego do felg, bo w weekend mam moto imprezę. Pozdrawiam serdecznie, Asia Mechasia.
0: Jakby Asia szyfrem mówiła, też mieliście takie wrażenie? No wiadomo, niektórzy się znają, to wiedzą dokładnie o co chodzi. Nie wszyscy muszą oczywiście i nie wszyscy szukali takich oto sprzętów, bo niektórzy, jak Paulina napisała mi na Messengerze Radiejska, szukała osteopaty. Czy to po jakimś koncercie? Bo z kolei Magdalena napisała, że była wczoraj na koncercie Shona Paula, bilety wygrała w Esce, no i że spała dzisiaj tylko 4 godziny, ale było warto, bo impreza była świetna, no a dzisiaj ma fest zakwasy, więc w sumie jakiś masażyk albo jakaś pomoc fizjologiczna by się na pewno przydała. Fizjologa, fizjoterapeuty. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. No w każdym razie jakiś masaż. To ja za kilka chwil rozmasuję wasze uszy, zwłaszcza tym, którzy byli na koncercie Shona Paula i zagram jeden z jego hitów, Got to Love Ya, czyli Kancelaria. Było na koncercie? Kolejne bilety na koncerty jeszcze do wzięcia. Nawet dzisiaj będą.
2: Radio SK. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
8: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
9: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
8: A imprezę firmową zorganizować tam można?
9: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.

0: telefon 518-944-569.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. To będzie ostatnia reklama.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: być może są tacy, którzy pierwszy raz właśnie włączyli Radio SK. Witamy serdecznie w naszym gronie. Damiano Dawid zagrał, zaśpiewał, a w tym programie to gramy same hity na czasie i relaksujemy się po ciężkim dniu, czasami rozmawiając na różne tematy. Dzisiaj na przykład pytam was, czego szukaliście w internecie. Kinga?
1: A ja dzisiaj sprawdzałam sobie w internecie loty, bo chciałam śmignąć do mojego psiapsi. Tak a propos Władi, pozdrawiam cię bardzo cieplutko. No i zobaczymy, może się uda. Pozdrawiam was wszystkich i polecam spontany. Są super.
0: To prawda. I my dla tych, którzy lubią spontany, mamy akcję Odlot Ściśle Tajny. I tych, którzy lubią nutkę tajemniczości. Przypominam, że to jest taka imprezka, że zabieramy was gdzieś, nie wiadomo gdzie, dowiecie się dopiero na lotnisku, ale wiadomo kiedy. Za tydzień, w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Możecie lecieć na taki fajny, majowy jeszcze weekend, dobrze się bawić, no ale najpierw trzeba się zgłosić. Spontanicznie można zrobić to właśnie teraz przez naszą mobilną apkę.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Galerii Leszno.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych, indywidualne projekty, szybka dostawa.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
16: Leszno, gotowi na nowość? Tu kot Bella. Miau. Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
17: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
16: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
21: I po reklamie.

0: Sabrina i Madonna swoje imiona wypowiedziały tutaj w tym kawałku. To jest kawałek, który łączy pokolenie i udowadnia, że muzyka ma tę moc. Bring Your Love na antenie Radia SK przed godziną 19, a tymczasem Łatwo Gang chwilę odpoczął po tym bardzo długim, fantastycznym live'ie, o którym wszyscy pamiętamy, ale już zapowiedział nową akcję, która zacznie się jutro. Będzie jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać środki na leczenie 8-latka, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. No i rzeczywiście ja już wiem, że jemu się to uda, że przejedzie w jedną, w drugą pewnie, zbierze kasę. Dobrze, że są na tym świecie ludzie, którzy sprawiają, że ten świat po prostu jest lepszy. Za chwilę 19, za chwilę kolejne hity, za chwilę też, mam nadzieję, poprawię komuś nastrój. Może nie zrobię takiego wyzwania jak Łatwo Gang, gdzież bym śmiał w ogóle się tu nawet porównywać, ale może komuś chociaż poprawię nastrój biletami na taco? Radio
1: SK. Reklama. No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Leszno, gotowi na nowość?
5: Tu kot Bella. Miau.
4: Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
5: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
4: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
13: Dmuchań

0: Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
3: I po reklamie. Leszno na czasie.
4: Joanna Haliaszy, dzień dobry. Jutro rozpoczynają się Dni Śmigla, 33. Święto Miasta Wiatraków, które potrwa aż 3 dni. Co ważne, w programie każdego dnia znalazły się koncerty. Wszystkie odbędą się na Placu Targowym. I tak już jutro o 19.00 wystąpi Bląski, a po nim sobota. Dzień zakończy klubowa noc z Fatbeat DJ Steam. W sobotę o 18.00 na scenie pojawi się Piękni i Młodzi Dawid Narożny, a o 20.00 rozpocznie się koncert zespołu Ira. Potem o 22.00 zaplanowano Prisoners Show. W niedzielę o 18.00 rozpocznie się koncert Zenona Martyniuka, który zakończy Dni Śmigla.
5: Muzyką się żyje.
6: A ciekawy jestem, czy ktoś jutro zakocha się pod apteką albo pod stadionem. Jutro i w sobotę w Warszawie na PGE Narodowym wystąpi Taco Hemingway. Po poprzednich występach z tej trasy wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie wszędzie dawno zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką. Ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu najważniejsza dla was chyba wiadomość. Mam teraz dla was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam największego fana rapera, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK. Teraz zostawcie numer telefonu. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Jutro będziemy mieli dla was coś specjalnego, bo o 23.00 set przygotowany tylko dla Radia SK. Zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. To będzie całkiem dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, no bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin van Buuren, a więcej szczegółów na sk.pl.
7: Impreska.
8: Impreska.
7: Preska.
8: Impreska.
7: Preska.
6: Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj co najmniej jako tako. Bilety na tako za kilka chwil do wzięcia, zgłoszenia na Messengerze, ale wcześniej zagram kilka hitów na czasie. Cztery pory roku, Wiktor Waligura się pojawi, albo Alan Walker i jego Faded. Ale na dobry początek tej godziny Tate McRae, Just Keep Watching. Ja nazywam się Hanczak, witajcie.

Za kwadrans piątek i od razu hity brzmią lepiej, prawda? Sorry, I'm here for someone else, to Benson Boone na antenie Radia SK. Za chwilę nowość od Shimzy, to będzie Fire, Fire, ale teraz to chyba będzie ogień. No ogień to na Messengerze Radia SK się dzieje, dlatego że powiedziałem, że mam bilety na taco i sporo osób się zgłosiło, nawet bym powiedział, że bardzo dużo. No to uwaga, bo teraz do kogoś z was dzwonię. Mam nadzieję, że do największego fana bądź fanki taco w tym kraju, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma na te koncerty najbliższe na PGE Narodowym. Zobaczymy, czy się uda. Czekam

0: Mr. Know It All, nowy hit Teddy'ego Swimsa na antenie Radia SK, ale inny artysta na literkę T budzi wielkie zainteresowanie, zwłaszcza tuż przed koncertami na Stadionie Narodowym. Myślę o Taco Hemingwayu. Miałem mieć dobrą wiadomość i mam. Jeżeli chcielibyście bilety na jutrzejszy koncert Taco na Narodowym, to słuchajcie nas jutro uważnie od samego rana. Śledźcie też nasze media społecznościowe, a to dlatego, że jutro od samego rana będziemy wam ostatnie bilety na ten jutrzejszy koncert rozdawać na ulicach Warszawy. Więc no, może ktoś nas złapie, może ktoś te bilety last minute dorwie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
1: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel Pizzerii Frico, oferujący dania i pizzę na miejscu oraz na dowóz. www.pizzeriafrico.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę, chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję, zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19, przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
7: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę, chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję, zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
12: Urodziny w domu? Serio? Zrób to lepiej w Eurojump Leszno. Trampoliny, ekipa, tort i zero nudy. Wskakuj do świata zabawy Eurojump Leszno na Twoje wymarzone urodziny. Zajrzyj na eurojumplesno.pl albo nasze social media. Eurojump Leszno, dekanat 3B. Bo urodziny to nie przelewki.

0: Żwirlecha.pl.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolim, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
7: I po reklamie.

0: przy takich hitach jak ten można wpaść w trans, zwłaszcza jak się trochę przymknie oczy albo się siedzi w takim przyciemnionym pomieszczeniu. Ja to tak czuję przynajmniej. Hello, Iwan na antenie Radia SK w Imprezce. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie? Jestem bardzo ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki.
1: Hej, SK, mi z racji tego, że popsuł się telefon, szukałam dzisiaj telefonu. Więc pozdrawiam wszystkich, którym telefony odmówiły posłuszeństwa. Pa!
0: To Kamila, pozdrowienia. No chyba się udało znaleźć telefon, skoro udało ci się nagrać głosówkę i wysłać ją na Messengerze Radia SK. Swoją drogą, ja też pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj mieli tak ciężki dzień w pracy, że w internecie szukali telefonu. Na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy.

to Kuba i Kuba. Chodzą po balkonach, śpiewają ludziom piosenkę na tych balkonach. Zerknijcie na ich Instagram, to dowiecie się o szczegółach tej akcji. Stygnie lato przed godziną 20 na antenie Radia SK. Ja pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Ja znalazłem stronę czytoweekend.pl. Tak, jest taka strona, na której można sprawdzić, upewnić się, czy na pewno jest już weekenda, czy może jeszcze go jednak nie ma. Sprawdziłem, no i jest wielka odpowiedź na tej stronie, że nie. I że do weekendu zostało 21 godzin, 5 minut i 17 sekund w tej chwili, bo liczy się weekend od piątku od godziny 17. Już mi się ta strona w ogóle nie podoba.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
10: Urodziny w domu? Pff, serio? Zrób to lepiej w Eurojump Leszno. Trampoliny, ekipa, tort i zero nudy. Wskakuj do świata zabawy Eurojump Leszno na twoje wymarzone urodziny. Zajrzyj na eurojumplesno.pl albo nasze social media. Eurojump Leszno, dekana 3B. Bo urodziny to nie przelewki.
11: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.

0: Spectrum. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jak sezon rowerowy, to z salonami i szawer. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: 518 944 569.
1: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Leszno na czasie.
2: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Mam zaproszenie dla najmłodszych. W sobotę 30 maja, na dwa dni przed Dniem Dziecka, miasto Leszno zaprasza na Miejski Dzień Dziecka, połączony z Dniem Rodziny Wojskowej. Impreza odbędzie się pod hasłem Zostaw komórkę, przyjdź do nas pod chmurkę, czyli na Aleje Gwiazd Żużla przy Stadionie Smoczyka w Lesznie. W programie m.in. koncert Wujka Ogórka, spektakl teatrzyku Pompon, występy, pokazy sprzętu wojskowego, warsztaty, animacje i dmuchańce. To wszystko i jeszcze więcej od godziny 12 do 17. Wstęp wolny.
3: Muzyką się żyje.
4: Maj w pełni, a co za tym idzie, każdy weekend to jakieś juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Coś o tym wiem. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w taki wielki, prawdziwy festiwal. Mowa oczywiście o Kortowiadzie i ta impreza w Olsztynie już za tydzień. Line-up pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim zobaczymy m.in. braci Kacperczyk, Jan Gigiego, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żafson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK od lat jest obecna na Kortowiadzie, to już w ten najbliższy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. Słuchajcie nas uważnie. Tymczasem Polish Hip Hop Festival zmienia adres. Zostaje w Płocku, ale od najbliższej edycji koncerty odbywać się będą nie na plaży nad Wisłą, a na stadionie Wisły Płock. Festiwal startuje 2 lipca, potrwa 3 dni, a w line-upie m.in. PZ Sokół czy Malik Montana.
5: Imprezka.
4: W czerwcu też ważna impreza dla fanów piłki nożnej, czyli Mundial. Mundialowa muzyczna propozycja już za kilka chwil na naszej antenie. Tak, tak, zagram nową Shakirę. Ale wcześniej Blackpink i Jump, a także hymn męskiego grania, czyli Nareszcie. Nareszcie czwartkowy wieczór, to już prawie piątek. Hanczak, witajcie.

0: Tabletka w imprezę w Radiu SK. Komu miałabym powiedzieć? Komu miałbym puścić nowość w Radiu SK, jak nie wam?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A no właśnie, i pewnie ta piosenka też będzie hitem. Czy takim jak Waka Waka przed laty? No to się okaże za kilka tygodni. Shakira po raz kolejny została poproszona o to, żeby nagrać hymn mundialu. Zrobiła to razem z Burna Boyem. No i dostaliśmy Die Die. To jest tytuł tej piosenki. Jeszcze nie sprawdziłem, co dokładnie oznacza, ale po polsku brzmi świetnie. Jestem bardzo ciekawy, co byście tam sobie dopowiedzieli. Die Die, mi święty spokój. Shakira i Burna Boy, nowość w imprezie.

0: ale ten chłopak ma dobry wokal. Maciej Musiałowski, znany z ekranów telewizorów i kin, tym razem prosto ze sceny, można powiedzieć. W Radiu SK Maciej Musiałowski i Flora, a na zegarkach 20:30, czwartek, to oznacza, że jutro z samego rana kolejna osoba z osobą towarzyszącą dołączy do naszej ekipy, która już niebawem uda się w nieznane, na odlot ściśle tajny. Druga edycja naszej zabawy trwa, możecie zgłosić się przez naszą apkę na smartfony.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam. Karolina.
0: No i do samego końca Karolina się przedstawiła. Rzeczywiście Karolina była z nami na Cyprze. A dokąd tym razem polecicie? No właśnie, tego nie wie nikt. Naprawdę, my prowadzący nie mamy w ogóle pojęcia. My też bawimy się z wami i próbujemy zgadnąć, dokąd polecicie w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Oni też nie wiedzą dokąd. Wszystkiego wszyscy dowiedzą się na lotnisku. Jedyne co wiemy, to to, że tam, dokąd polecicie, warto zabrać kostium kąpielowy, że można płacić tam euro. Nawet jest to główna obowiązująca waluta. Nie trzeba paszportu, no i że to miejsce słynie z pewnego suszonego owocu i że narodził się tam pewien gatunek muzyczny. Tyle wiemy. A czy coś więcej? No, ja nic nie wiem, naprawdę. Mam kilka typów, jestem ciekawy, jakie wy macie. Wszystko wyjaśni się za kilka dni, ale na razie trzeba się zgłosić po swoje bilety. Apka Radia SK na smartfony. Radio SK. Za chwilę Swedish House Mafia.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
5: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Skrzywień, lider w regeneracji DPF.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
7: Leszno, 17 stycznia 90.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
9: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: zgłaszało na Messengerze, ma szansę. Dzwonię do dziewczyny. Tylko niech odbierze, bo czas płynie. Halo? Nie. No słuchajcie, jak nikt nie odbierze, to ja pójdę na koncert. Ja też bardzo lubię taco. No i jeszcze czekamy, czekamy. Halo. Och, udało się. Radio SK z tej strony, Michał Hanczak, jesteśmy na antenie. Cześć, Agata.
1: Cześć.
0: Słyszałem, że jesteś fanką taco.
1: Tak, wielką.
0: No dobra, to musisz dokończyć ten fragment piosenki, posłuchaj.
2: Nie, nie w Wili Art Deco, nie w tropikach daleko, nie nad niebem, nad rzeką.
0: I?
1: Zakochałem się pod apteką!
0: Ale w sobotę będziesz pod stadionem, a nawet na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo podwójne zaproszenie na koncert taco jest twoje.
1: Super!
0: Bardzo proszę i dobrej zabawy życzę, żeby potem do apteki tylko nie trzeba było chodzić.

0: Potencjalnie to może być numer jeden jutrzejszej gorącej dwudziestki. Potential, nowość od Sombra na antenie Radia SK przed godziną 21. Wszystko w waszych rękach. Bo to wy głosujecie na sk.pl, a kolejne notowanie gorącej dwudziestki jutro od 18. Michu Sobkowski was zaprasza. A my usłyszymy się chyba po weekendzie dopiero? Na to chyba wychodzi. Hanczak, dobrego wieczoru.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
9: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
13: Rossmann.
15: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
16: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
10: Leszno na czasie.
9: Joanna Haliasz, dzień dobry. Ciekawie zapowiada się ten weekend w Zakładzie w Lesznie. Na Rogu Bocznej i Tylnej w sobotę odbędzie się trzecia w historii klubu impreza Technonocą. Zagrają lokalni DJ-e Dubli, Lukas P. oraz Piratka. Techno w różnym wydaniu, od lżejszych klimatów groove przez hipnotik po ciężkie brzmienia. To wszystko od 21. W niedzielę Zakład zaprasza z kolei na koncert. Wystąpi zespół 100 lat później. To będzie ich pierwszy występ. Grupa serwować będzie utwory sprzed 100 lat w nowym, nowoczesnym wydaniu, świeżym i odważnym. Początek koncertu o 18.00.

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z Wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla Was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy Wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół Lore. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
1: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe.
2: Woda,
1: rzeczy,
2: kanapki, batony, cukierki.
3: Mamy historię związaną z riderem. Tak. Nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
1: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te rajdery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w rajderze. Nigdy.
3: Ani żadnej właściwie.
1: Nie, no mamy jakieś...
3: Woda.
1: Ja proszę.
2: Czyli menadżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
3: ale
2: dziewczyny
3: nie,
2: chcą.
3: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po... W sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie wydarzenia w stylu, ktoś nas zapraszał do swojego domu. I nasz menadżer wysyłał rider, a miał tam jakiś napój, który trzeba było sprowadzać. W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechałyśmy
2: pod Krakowiem.
3: Nie, ale nie. To było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
1: A tego menadżera tam nie było.
3: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
2: Co to był za napój?
3: To był Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
2: i to tylko
3: prostu...
2: w Krakowie można kupić?
3: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy jak...
1: Co to jest?
3: Pierwszy raz widzę taki napój,
2: wow.
3: Ale dziękujemy bardzo.
2: To jest ten słynny gumisiowy sok.
3: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
2: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu Lore, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy właśnie na muzyce w tej chińskiej knajpie?
1: Nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
2: Nie?
1: Nie.
2: Nawet miski ryżu?
1: Nawet miski ryżu.
3: Opowiedz o przelewie z YouTube'a, kiedyś dostaliśmy.
1: O, tak.
3: To było pierwsze chyba.
1: Dostałyśmy kiedyś przelew za, właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
3: No tak po 3 złote wyszło mniej.
1: No, tak.
2: Dobra, ale to jako zespół Lore, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
1: Oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
2: Super,
1: i akurat
2: super.
1: Z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
3: A my chyba w ogóle, chyba jak też kojarzę, że taka pierwsza praca, za którą dostałam pieniądze, no to było wtedy, kiedy zbierałyśmy teledysk. Chciałyśmy za niego zapłacić same.

0: dokładnie. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i je je.
3: O. To był mój prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kazał to było.
1: Ale rola życia. Wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
4: Ja pamiętam
1: Julia
4: takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogły być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze i pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne?
4: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
3: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
2: Znaczy może właściwie to...
1: Kupmy
2: to,
1: zamiast tego to...
2: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha.
2: Tak. Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
4: Śmielej.
1: Nie patrzą na to.
3: Swoje tak, cudzych nie.
4: Śmielej.
3: Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też dziewczyny macie?
2: Wszystkie?
1: O, to chwalimy się.
3: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
2: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
2: Boże. Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
2: Nadal je mam. Jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini, pomarańczowe.
1: Proszę bardzo.
2: Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze. Tak. Rozumiem. A twoje wymarzone auto?
2: Nie mam żadnego. W sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej. Ulubiony kolor auta.
2: Wiem, które. Dziewczyna z aut niebieska.
3: Wymarzone auto.
2: Tylko co to jest za auto?
3: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
2: A z filmu auta.
1: A, to nie wiem.
2: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
3: Ale
1: szybkie.
2: Ale ja bym chciała, mi się marzy po prostu auto. Ja dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są strasznie drogie i mało w ogóle dostępne, ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe, jakieś takie po prostu, taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
2: jakie to będzie auto, to już...
1: Takie oczodające.
2: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też to bywa niebezpieczne.
1: No tak,
2: ale
1: ważne, żeby na drodze być
2: wyrazistym,
1: a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
3: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za...
3: czwartym razem.
1: Dobra, okej, okay. A twój pierwszy samochód?
3: Nadal też go mam, to jest Citroen Berlingo, ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
3: Tam wejdzie wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Już prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
3: Wszystko już go trawi, on jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak idziesz do mechanika, to on mówi, panie, nie ma problemu, jutro
3: jak
1: będzie gotowy.
3: Do mechanika, to mówi, co znowu?
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
3: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba
3: będzie nawet. Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na Tira,

0: tam.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
0: cały
1: wszystko, tak, dokładnie.
0: Wszystko zawiodło.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
0: Mamy.
1: Jedziemy dalej, Julia.
2: Ja zdałam prawo jazdy za 5. razem.
1: 3, 4, 5.
2: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
3: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
3: ostatnia
1: Julia numer
3: historia,
1: dwa.
3: Tak. Ja też chyba 5. raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochucka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
0: Ale jest świetny.
1: Kolor,
0: jest
1: chodzi nam o kolor.
3: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładnie.
1: Klimatyzacja działa.
3: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem z domu. Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pelemele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
0: Od razu powiem.
1: Latanie samolotami?
0: Nigdy. Tak, Jagoda Kudlińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
4: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
0: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś męka i tortury.
5: Ja 1. dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
3: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
0: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miejsca.
5: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
5: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
0: Podróżować w sensie...
1: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
5: Zwiedzać. Znaczy, no, miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj, ale to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak my tam byłyśmy. I to głównie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia?
5: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
5: No właśnie Filipiny.
0: Razem w Albanii też.
5: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
0: To gdzieś tam jeździmy razem.
5: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
1: I w Europie prawie wszędzie.
0: Pograłyśmy czasami też gdzieś.
5: W Portugalii.
6: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na SK.pl w propozycjach do gorącej 20.
7: SK Leszno News.
8: Joanna Nachalijasz, Tomasz Szymlet i Andrzej Bartkowiak. Czas na podsumowanie dnia w Radiu SK Leszno. Trzy samochody zderzyły się dziś rano na ekspresowej piątce na wysokości Święciechowy. Do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Wrocławia. Jedna osoba została poszkodowana. Odcinek drogi przez 3 godziny był nieprzejezdny. Do wypadku doszło około 9:00. Kierujący Kia City zjechał na lewy pas ruchu, gdzie uderzył w prawidłowo jadącego Volkswagena Turana. Samochody uderzyły w jadącego przed nimi Citroena Jumpera, który następnie uderzył w barierę energochłonną. Kierująca Citroenem trafiła do szpitala, mówiła nam Monika Rzymełka, oficer prasowy leszczyńskiej policji. Poszkodowana została kobieta w wieku 38 lat. W zdarzeniu, jak przekazał Dominik Welsy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, brało w sumie udział 6 osób. Straty oszacowane na około 70 tysięcy złotych. Wynikały one głównie z uszkodzeń pojazdów. Na miejscu obecny był jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie oraz 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lesznie. Niebezpieczne zdarzenie w okolicach Śmigla. Osobówka wypadła z drogi. Do zdarzenia doszło minionej nocy na ekspresowej piątce. Kierująca samochodem kobieta chciała ominąć zwierzę na drodze. Było to około 23:30. Jak przekazał Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, 31-letnia mieszkanka Poznania, kierująca Volkswagenem, jechała ekspresową piątką w kierunku Wrocławia. W pewnym momencie na drogę wybiegło zwierzę i chcąc uniknąć z nim zderzenia, kobieta gwałtownie zahamowała. W wyniku tego auto wpadło w poślizg i wypadło z drogi. Mimo że samochód został mocno uszkodzony, poznaniance na szczęście nic poważnego się nie stało. Mundurowi sprawdzają, czy kobieta miała uprawnienia do kierowania pojazdami. Więcej o tym zdarzeniu na leszno.sk.pl. 1,5 roku bezwzględnego więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki m.in. wyrok usłyszał 35-letni kierowca Renault. 5 maja dochował busem na posesji w Poladowie. Miał wtedy blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz kierowania pojazdami. Mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
9: Do zdarzenia doszło 5 maja w Poladowie, gdzie 35-letni kierujący samochodem marki Renault stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, zachowało, uszkodziło ogrodzenie posesji, a następnie zatrzymało się dopiero na elewacji budynku. Wykonane na miejscu badanie trzeźwości wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kierujący posiadał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący aż do 2031 roku. Mężczyzna został zatrzymany, a sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W poniedziałek zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd skazał 35-latka na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał go do zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić 6 tysięcy złotych na wiązki.
8: To kolejny przykład na to, że pijani kierujący i lekceważący sądowe zakazy muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami. Nawet na 5 lat za kratki może trafić 30-latek z powiatu zgorzeleckiego zatrzymany w Lesznie. Mężczyzna w jednej z leszczyńskich galerii handlowych dokonał kradzieży. Nie cieszył się długo łupem, bo chwilę później był już w rękach policji. Mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
10: W miniony poniedziałek około południa w jednej z leszczyńskich galerii handlowych do sklepu odzieżowego wszedł mężczyzna, który wykorzystując nieuwagę ekspedientki wyjął z kasy fiskalnej metalową kasetkę wraz z pieniędzmi i uciekł. Suma poniesionych strat wyniosła ponad 1000 zł. Dyżurny po otrzymaniu tego zgłoszenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego poinformował o zaistniałej sytuacji policyjne patrole. Krótko po tym policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę w pobliżu sklepu, który na ich widok zaczął uciekać. Został ten mężczyzna jednak zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Policjanci odzyskali całość skradzionego mienia.
8: 30-latek usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia.
11: Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie świętuje Dzień Patrona. Uczelnia otworzyła dzisiaj wyjątkowe miejsce dedykowane uchodźcom. Co to za miejsce? Mówił na uroczystości prorektor Maciej Pietrzak.
12: Chcemy, korzystając z tradycji, nadać temu miejscu nowego wymiaru, nowego znaczenia i nowej symboliki. Bo jeśli widzimy tutaj łzy, to chcemy widzieć tutaj łzy nie smutku i żalu tych, którzy stali się uchodźcami, ale łzy radości tych, którzy życzliwie, godnie i gościnnie przez naszych leszczyńskich antenatów zostali przed 400 laty przyjęci. Ktoś powiedział kiedyś, że polskie słowo gościnność różni się semantycznie nieco od swych odpowiedników w językach obcych, na przykład niemieckiego Gastfreundschaft czy angielskiego Hospitality. Zawiera w sobie dwa słowa. Słowo gość i słowo inność. Inność. A więc przyjmujemy kogoś, kto jest inny, kto jest odmienny mową, kolorem skóry, wyznaniem, poglądami, orientacją seksualną, doświadczeniem historycznym, ale przyjmujemy go godnie i gościnnie, bo jest naszym gościem, któremu należy się wsparcie, uznanie i szacunek. I dotyczy to także, a może przede wszystkim, uchodźców. Szanowni Państwo, kiedy przed kilku laty w nawiązaniu do tradycji przybycia braci czeskich do Leszna zastanawiałem się ze studentami. Wówczas wydawało się całkiem, ale to całkiem hipotetycznie. Jak zachowalibyśmy się dzisiaj, współcześnie, w 21 roku, gdyby do naszego kraju, do naszego miasta przybyła znacząca grupa uchodźców, to nie mogłem podejrzewać i nie podejrzewałem, że bardzo szybko na tak postawione pytanie będziemy musieli udzielić konkretnej i rzeczowej odpowiedzi. I że przyjmując pod nasze dachy, do naszych domów, uciekających przed barbarzyństwem wojny sąsiadów Ukraińców, okażemy się godni naszych leszczyńskich przodków. Szanowni zgromadzeni, papież Franciszek, który bardzo często na temat uchodźców się wypowiadał, zwracając się do sytych, zasobnych, bogatych i pewnych siebie społeczeństw, podkreślał, że uchodźcy nie powinni być traktowani jako problem, kłopot czy zagrożenie, jak niektórzy mówili, nawet zdrowotne, ale że są dla nas swoistym darem, a zatem są nie kosztem, ale wartością. A mówił tak nie bez powodu, bo zdawał sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze z tego, że uchodźstwo jest swoistym DNA chrześcijaństwa, a po drugie także i dlatego, że doskonale znał, jak i my znamy, historię sprzed 2000 lat, kiedy dwojga uchodźców musiał udać się do Egiptu, by przed zgodziczym satrapą ratować swoje nowonarodzone dzieci. I wówczas nikt nie powiedział im, że Egipt jest tylko dla Egipcji.
11: Kierowcy zyskają nową drogę, a budżet Leszna miliony. Wielki sukces negocjacyjny urzędników. Twarde negocjacje z firmami budowlanymi przyniosły spektakularny finał. Koszt budowy niezwykle ważnego dla Leszna łącznika drogowego do Gronowa spadło ponad 1 800 000 złotych. Zamiast akceptować wysokie stawki z pierwszego przetargu, miasto wywalczyło potężny upust, a nowy faworyt do wykonania prac zadeklarował błyskawiczne wejście na plac budowy. Urzędnicy w sumie nie dali się ograć, a dogrywka zbiła wysokie ceny. Planowana trasa łącząca Rondo Antoniny z ulicą Gronowską to przecież inwestycja, na którą czekają tysiące mieszkańców. Każdy, kto codziennie traci czas w korkach na Rondzie Gronowo w godzinach szczytu, wie, że to kluczowe zadanie dla udrożnienia tej części miasta. Obecny prezydent Grzegorz Rusiecki od początku jasno deklarował, że budowa tej alternatywnej drogi jest dla niego priorytetem. Pod koniec kwietnia otwarto oferty w przetargu. Stawki rynkowe rzuciły wtedy wyzwanie miejskim finansom. Wpłynęło 7 propozycji. O tym, jakie były to propozycje i jak urzędnikom z Leszna udało się je zbić, mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
13: Przetarg na budowę nowego połączenia drogowego do Gronowa odbył się 24 kwietnia tego roku. W postępowaniu wzięło udział 7 firm i najtańszą z ofert złożyła wtedy firma Colas, proponując realizację inwestycji za kwotę ponad 18 milionów złotych. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na ponad 21,5 miliona złotych. Zgodnie z warunkami przetargu miasto mogło jednak przeprowadzić dodatkowe negocjacje cenowe z oferentami i skorzystało z tej możliwości. Wyniki tych rozmów właśnie zostały ogłoszone. Efektem negocjacji było złożenie 7 nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe od pierwotnych propozycji, a najkorzystniejsza z nich jest o blisko 2 miliony złotych niższa niż najtańsza z ofert złożonych w pierwotnym postępowaniu. W tej chwili trwa analiza dokumentów i ocena formalna złożonych ofert. Po jej zakończeniu miasto wybierze wykonawcę inwestycji. Budowa łącznika drogowego od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
8: Od 18 lat rozpoczyna sezon letni i gromadzi setki uczestników. W sobotę w Boskowie odbędzie się kolejna akcja Czyścimy Jezioro Dominickie. Sprzątane będą plaże, łąki i lasy wokół jeziora, a nawet jego dno. Organizatorzy zapewniają rękawiczki i worki na śmieci, a na koniec zapraszają na poczęstunek, ognisko i koncert. Posłuchać będzie można występów solistów Studia Muzyki Szymona Gondy. Dla dzieci będzie darmowy popcorn i wata cukrowa. Początek o 10 przy ośrodku Sadyba.
11: Tymek Blacha 2115, Kubańczyk oraz Łydka Grubasa i Piersi. Tak imponującego składu artystów mogłoby pozazdrościć w Schowie wiele dużych festiwali muzycznych. Organizatorzy oficjalnie odsłonili karty i zaprezentowali program tegorocznego Święta Miasta, który odbędzie się pod hasłem Lubuskie Pełne Mocy. Od 12 do 14 czerwca Plac Kosynierów zamieni się w prawdziwe centrum koncertowe regionu. Wielkie świętowanie wystartuje w piątek 12 czerwca. Po tradycyjnym korowodzie na scenie zacznie się prawdziwe hip-hopowe i rockowe uderzenie. Już o 18.30 przed publicznością zaprezentuje się Tymek, autor hitów generujących miliony odtworzeń w sieci. Zaraz po nim dawkę mocnego rockowego humoru zaserwuje ekipa z Łydki Grubasa, a piątkowy wieczór zamknie koncert niezwykle popularnego Kubańczyka. Sobota zapowiada się równie gorąco. O 20.00 w Schowę rozbuja jeden z najważniejszych obecnie reprezentantów polskiego rapu, czyli Blacha 2115. Z kolei o 21.00 klimatyczną zmianę o 180 stopni zapewni kultowa grupa Piersi, która z pewnością porwie wszystkich do tańca swoimi największymi szlagierami. Dni w Schowie to jednak nie tylko muzyka. Niedziela upłynie pod znakiem sportowych emocji podczas wyścigu Solid MTB Gravel Race w Lginiu oraz lokalnej tradycji w południowym dyktandzie o pióro burmistrza. Całość zwieńczy wyjątkowa wystawa z okazji 70-lecia Wschowskiego Domu Kultury. Co ważne dla wszystkich mieszkańców i gości, wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia na Placu Kosynierów jest całkowicie bezpłatny.
8: Koszykarze Nowimex Polonii 1912 Leszno zapewnili sobie ligowy byt, co było podstawowym celem Beniaminka pierwszej ligi. Teraz myśli się już o przyszłym sezonie, a tam szykują się duże zmiany.
14: Mając na myśli zmiany, mówimy o kadrze zespołu. Jeszcze w trakcie minionych rozgrywek byliśmy pewni, że w zespole pozostanie jej lider, czyli Wendell Mitchell. Pewniakiem do gry w sezonie 2026-2027 wydaje się być też Szymon Ryżek czy Karol Kankowski. Wiemy też, że ze 100% pewnością zespół dalej prowadził będzie trener Maciej Ducik. Podobną pewność, ale tym razem z pożegnaniami, mamy już w przypadku trójki zawodników. Media społecznościowe Nowimex Polonii 1912 Leszno poinformowały, że w Lesznie na pewno nie zagrają już Maciej Żmudzki, Hubert Pabian i Kamil Zywert. Wspomnianej trójce zawodników podziękowano za spory wkład w wynik zespołu w minionym sezonie. Na tę chwilę drogi tych graczy i klubu z Leszna się rozchodzą. Czy będą kolejne ubytki? Jakie będą nowe twarze w zespole? Najbliższe dni i tygodnie powinny nam wszystko wyjaśnić. Nieoficjalnie możemy powiedzieć, że wielce prawdopodobne jest zatrudnienie Huberta Łałaka, który przez 4 ostatnie sezony reprezentował miasto Szkła Krosno. Klub z Podkarpacia wskazał drużynę z Wielkopolski jako nowe miejsce pracy tego utalentowanego gracza występującego na pozycji rozgrywającego. Andrzej Bartkowiak, Radio SK.
11: Przed tenisistkami stołowymi w Ametu Dąbcze najważniejsze i najbardziej wyczekiwane spotkanie tego sezonu. Już w najbliższą sobotę, 23 maja, mistrzynie grupy południowej pierwszej ligi staną do walki w barażach o awans do krajowej elity. Stawka jest ogromna, a rywalem zespołu z gminy Rydzyna będzie zwycięzca grupy północnej. Niezwykle wymagająca ekipa English Perfect AZS UWM Olsztyn. Olsztynianki jeszcze w poprzednim sezonie występowały w ekstraklasie i teraz robią wszystko, by szybko do niej powrócić. Warto wspomnieć, że dotychczasowa historia spotkań obu drużyn przemawia za rywalkami, które w przeszłości dwukrotnie wysoko wygrywały z Wametem. Jednak ekipa z powiatu leszczyńskiego ma za sobą fantastyczną fazę zasadniczą. Dziewczyny wygrały aż 14 spotkań, dwa zremisowały i doznały tylko dwóch porażek. Skład z Alicją Łebek, Natalią Michorczyk i Sandrą Kozią, Julią Borowską oraz włoskim duetem na czele jest gotowy na twardą walkę o historyczny sukces. Losy awansu rozstrzygną się w dwóch meczu, a to właśnie Dąbcze będzie gospodarzem pierwszego, kluczowego starcia. Rewanż w Olsztynie zaplanowano za 2 tygodnie. Sobotni pojedynek w Dąbczu rozpocznie się punktualnie o godzinie 18. Co najważniejsze dla kibiców, wstęp na halę jest całkowicie bezpłatny, a głośny doping może być w ten weekend kluczem do zwycięstwa.
8: Czego życzymy, trzymając mocno kciuki.
7: SK Leszno News.
11: To jest magazyn reporterów Radio Jest Kaleszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Zaczynamy od śmieci, których gigantyczna podwyżka czeka na nas już od lipca. Mieszkańcy 19 gmin regionu leszczyńskiego muszą przygotować się na zmiany w domowych budżetach. Po ponad 4 latach bez zmian opłata za odbiór odpadów idzie w górę. Na konferencji prasowej radni Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do tej kwestii. Posłuchajcie, co powiedział na ten temat radny Adam Kośmider.
15: 33 zł kontra 45 od lipca, to jest 30.

przegłosowano i koniec. No, pan prezydent reprezentuje całe miasto. Dlaczego nie odbyły się konsultacje choćby na tutaj szczeblu Rady Miejskiej Leśna, tak? Mogliśmy o tym rozmawiać. Dlaczego nie przedstawiono innych alternatyw? Przecież inne związki, inne gminy przedstawiają różne warianty i wtedy pośród tych wariantów się wybiera. Dostajemy informację, że to wynika z przetargów, które jeszcze wpłynęły dopiero, są otwarte ceny, są otwarte oferty, ale jeszcze nie zostały wybrane oferent, bo ponieważ trzeba podwyższyć cenę, bo ilość mieszkańców razy cena śmieci musi wyjść 180 milionów złotych. Tylko pytanie jest takie, kto zgłasza się do tego przetargu? Wiemy, że RCGO, czyli były MZO Leśno, dał najkorzystniejszą ofertę. I teraz pytanie jest następujące, bo wyciągnąłem sobie, właściwie tutaj przedstawiliśmy taką kalkulację, wynik, do którego każdy ma dostęp, bo przecież w KRS-ie dokumenty są jawne, dokumenty finansowe byłego MZO, czyli RCGO. No i niestety nie mamy jeszcze wyników za 2025 rok, ale wzięliśmy po prostu 4 lata jakby obowiązywania tych taryf i w 2021 roku zysk spółki 11 280 000 został przeznaczony na kapitał zapasowy spółki, 2022 9 200 000 został przekazany na kapitał zapasowy spółki, 2023 11 milionów zysku spółki, również kapitał zapasowy spółki i 2024 rekordowe 19 827 tysięcy. Szanowni Państwo, no to skoro ta spółka ma również udziały gmin, bo tam bodajże 20 samorządów ma udziały, to może trzeba iść w takim kierunku, żeby te zyski nie były tak wysokie, bo gdyby, policzyliśmy, że gdyby ograniczyć o 50%, czyli 50% tych zysków, które są teraz wypracowywane, poszło na dywidendy, śmieci kosztowałyby w okolicach 36 zł, a nie 45 zł, no bo wyliczenie jest proste, 51 milionów złotych, połowa na dywidendy, czyli 25 milionów, udział Leśna w kapitale, jakby w tym zysku jest 26%, mamy 6 686 tysięcy, czyli dokładnie ta kwota wyszłaby nam, czyli te 36 zł. To jest jakieś rozwiązanie. Nie twierdzimy, że jest rozwiązaniem najlepszym, ale czy spółka powinna zarabiać na śmieciach 20 milionów złotych? Przecież de facto no nie ma konkurencji, to jest monopolista. Każdy inny, który weźmie udział w przetargu, ma dużo wyższe koszty, ma dużo wyższe koszty funkcjonowania działalności. No myślę, że jako miasto, jako udziałowiec możemy coś w tym temacie zrobić. Inne tematy są jak to, że często jeśli chodzi o śmieci, to mieszkańcy narzekają, że oni przecież bardzo mało produkują tych śmieci, mniej nawet niż ich produkowali, bo przecież wszystko trzeba posegregować. Butelki, puszki dzisiaj są wynoszone do specjalnych automatów, to już jest inny temat, czy to działa, czy to nie działa, ale twierdzą, że tych śmieci jest mniej, a wmawiane jest im, że jest ich więcej. Albo w mieście mamy dodatkowych mieszkańców, albo ktoś nam te śmieci podrzuca, więc może idźmy w kierunku takim, płaćmy za to, co produkujemy. Są rozwiązania takie w innych lokalizacjach, w innych miastach, gdzie po prostu te worki są kodowane i każdy płaci za to, co oddał. No, uważam, że rozwiązanie na przykład powiązania tego ze zużyciem wody jest mało trafne, jest mniej sprawiedliwe, ale może, nie wiem, zdarzały się też miejscowości, gdzie po prostu ten odbiorca no, przewyższał wagę tych śmieci ponad to, co faktycznie przyjeżdżało, kiedy te wagi były już pod kontrolą związku. Nagle ilość śmieci spadła o 18%. I chcielibyśmy przede wszystkim, żeby została zwołana komisja. Taka rzetelna komisja, na którą zaprosimy tych ludzi, którzy biorą udział w tym całym biznesie, powiedzmy tutaj leszczyńskim, śmieciowym, czyli przede wszystkim pana Karpińskiego. Również chcielibyśmy, żeby prezes byłego MZO

0: nami się spotkał na takiej komisji. Chcielibyśmy rozmawiać z prezydentem i zadać mu pytania, dlaczego nie dyskutuje na ten temat, dlaczego nie pyta, dlaczego nie dochodzi, co zrobił w tym temacie, żeby tak drastycznej podwyżki nie było, bo naprawdę prezydent reprezentuje całe Leszno, wszystkich mieszkańców, nieważne czy na niego głosowali, czy nie głosowali, wszyscy będą płacić więcej za śmieci. Dlaczego w Poznaniu mamy 25 zł, w Koninie 29, w Kaliszu 34, nawet w Kościanie 35 zł, w Lesznie 45 zł. No, nie możemy tego zrozumieć i żądamy, żeby taka debata publiczna się odbyła, żeby każdy mógł w niej wziąć udział i dopytać, dlaczego tak jest. Może pojawią się jakieś ciekawsze pomysły, w jaki sposób to rozwiązać, ale na pewno nie możemy podchodzić w ten sposób, bo za chwilę może być tak, że za te 18 miesięcy znowu dowiemy się, że są podwyżki i zamiast 45 będziemy płacić 60, a może 90 zł. Szanowni Państwo, szukajmy rozwiązań, a nie po prostu podnośmy rąk do góry tylko dlatego, że ktoś powiedział, że tak inaczej się nie da i tak musi pozostać. No i trzeba iść po prostu w tym kierunku, żeby szukać rozwiązań, bo gołe podnoszenie ręki arbitralnie, bo tak wychodzi z kosztów, a chciałem jeszcze tu dodać tylko pani redaktor, że głównym kosztem jest odbiór tych śmieci przez spółkę Strzebani, tak? Więc jeżeli ona mniej zarabia, to i mniej nas kosztują śmieci. Przełożenie zdecydowanie jest. Skoro wszystkie samorządy mają udziały w tej spółce i wszystkie samorządy są w związku, to na pewno mogłyby wpłynąć na to, żeby te zyski nie były tak wysokie, a kwota przetargu niższa i wtedy śmieci też również byłyby niższe. I to jest prosta matematyka, tutaj nie trzeba wiele o tym myśleć.
1: Czy podniesiecie temat instalacji spalającej plastik, czyli frakcję nadsitową, na przykład w kampanii wyborczej?
0: Może uważam, że to jest temat warty pochyleniu się. Uważam, że mimo, że ten temat jest gdzieś bulwersujący i każdy się go boi, to przecież są miasta nawet w Europie, gdzie w centrum miasta są takie instalacje i te instalacje wcale nie trują, wcale nie są uciążliwe i te instalacje nie dość tego, że pozbywają się tych RDF-ów, pre-RDF-ów, to również produkują energię elektryczną i ciepło, więc uważam, że ten temat i tak do nas wróci, a jeżeli my jako tutaj związek nie weźmiemy się za to, to pewnego dnia przyjdzie i postawi to prywatna firma i niestety nas z tego wszystkiego, z tego całego biznesu wyrzuci, no i również będzie dyktowała warunki, no bo trudno pomyśleć, żeby tutaj również powstała jakaś konkurencja szybko, jeżeli taka instalacja powstaje. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł i trzeba się nim zająć.
1: Kto miałby za co zapłacić?
0: No niestety, jak zwykle, mieszkańcy, tak? Jeżeli pan prezydent rok temu mówił, że przyjmowane są na wysypisko śmieci spoza związku, czyli przyjeżdżałem m.in. z Warszawy, z Łodzi, słyszałem, że nawet z Dolnego Śląska i było to tłumaczone w taki sposób, że dzięki temu mamy śmieci takie jak mamy, nic nam nie drożeje. No to pytam, co się wydarzyło dzisiaj, że skoro wtedy dużo śmieci oznaczało niepodwyższanie ceny śmieci, a dzisiaj dużo śmieci oznacza podwyższanie ceny. Troszkę tu się coś mija z logiką i warto by było sobie na te pytania, myślę, odpowiedzieć, a wiemy doskonale, że Trzebania też w pewnym momencie się zapełni. Co wtedy zrobi spółka, która obsługuje? No myślę, że tych pytań jest więcej, nie tylko o samą instalację do, ja to mówię ładniej, termicznego przetwarzania odpadów.
2: Minister Jan Dziedziczak.
3: Podwyżka o 36% jest podwyżką horrendalną. I prawdę mówiąc, jesteśmy zszokowani, że tak ważne decyzje, uderzające w jakość życia mieszkańców miasta, nie były konsultowane z Radą Miasta. To radni są odpowiedzialni m.in. za budżet, za decyzje finansowe i to oni powinni, że tak powiem, swoją uchwałą wskazywać prezydentowi, jak ma podejmować decyzje, jeśli chodzi o jakość życia mieszkańców. Podwyżka, uwaga, dla czteroosobowej rodziny 600, prawie 600 zł rocznie, to jest naprawdę podwyżka uderzająca w portfele. Mówię tylko o kwocie podwyżki. Podwyżka o 36%. I ja całkowicie radnych miasta Leszna rozumiem, że są oburzeni tym, że to nie było przed podjęciem decyzji, przed głosowaniem, w ogóle przedmiotem jakiś obrad, jakiejś debaty, co jest priorytetem dla mieszkańców. Dlaczego część w czasie posiedzenia związku, część samorządowców zagłosowało przeciw? Przecież wystarczyły dosłownie trzy głosy trzech samorządowców inaczej niż głosowali i ta podwyżka horrendalna by nie przeszła.
2: Wielomilionowe inwestycje, nowe taryfy dla mieszkańców oraz ostateczne zamknięcie głośnego wizerunkowego kryzysu z przeszłości. To najważniejsze wnioski po ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miejskiej Leszna. Radni szczegółowo przeanalizowali najbliższe plany Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a najważniejsze informacje dla portfeli mieszkańców brzmią: gwałtownych podwyżek opłat za ogrzewanie nie będzie. Aktualnie Urząd Regulacji Energetyki weryfikuje nowy wniosek taryfowy złożony przez spółkę, jednak według zapewnień urzędników ewentualna korekta cen ma mieć wyłącznie symboliczny charakter. Spokój w domowych budżetach idzie w parze z gigantycznymi skokami technologicznymi. W MPC-u przygotowują się do swojej najbardziej kapitałochłonnej inwestycji w historii, czyli budowy systemu wysokosprawnej kogeneracji. Wartość tego przedsięwzięcia szacowana jest na blisko 152 miliony złotych. W dużym uproszczeniu nowa instalacja pozwoli na jednoczesną produkcję energii elektrycznej oraz ciepła w jednym procesie. Dzięki temu miejska spółka nie tylko drastycznie zwiększy efektywność spalania paliwa i zaoszczędzi surowce, ale przede wszystkim znacząco ograniczy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Równolegle spółka realizuje też mniejsze lokalne zadania. Do końca tego roku nowa sieć ciepłownicza ma zostać doprowadzona do modernizowanego właśnie kompleksu basenowego Aquavit, co pozwoli w pełni zasilić ten kultowy obiekt z miejskiego systemu. Podczas obrad Komisji Budżetowej padła również krótka, ale symboliczna informacja, na którą czekało wielu mieszkańców. Słynne luksusowe Audi Q5, które latem zeszło roku wywołało ogromne kontrowersje, zniknęło już z terenu przedsiębiorstwa. Przypomnijmy, że wart ponad 300 tysięcy złotych samochód klasy premium, leasingowany dla poprzedniego prezesa spółki, stał się symbolem rozrzutności i zapoczątkował lawinę kontroli oraz zmian personalnych. Po wykryciu błędów formalnych w umowie i odwołaniu dawnego kierownictwa, nowy prezes zrezygnował z limuzyny. Teraz MPC dokonał ostatecznej cesji leasingu, co definitywnie odcina miejską firmę od kosztów i zamyka ten burzliwy rozdział. Ja Was tradycyjnie zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową leszno.sk.pl. A po co? Ano po to, żeby dogłębnie sprawdzić ciekawe tematy dotyczące zarówno Leszna, jak i regionu. Zresztą to nie tylko suche informacje, ale też cała masa ciekawych galerii zdjęć, materiałów audio oraz wideo. Także naprawdę warto. Warto też śledzić nas na bieżąco w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Facebooku SK Leszno News, tak nazywa się nasz profil. Tam z największym wyprzedzeniem, najszybciej wszystkie informacje lokalne się pojawiają.

0: Reklama. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Leszno, 17 stycznia 90.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: I po reklamie.
3: Numer 1 w Lesznie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.